Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady

Lego. Lego. Lego.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradio Warszawa.
24: Katarzyna Radziwińska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś magazyn zdominują inwestycje tramwajowe. Jest ze mną rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: No i właśnie o inwestycjach tramwajowych będziemy rozmawiać, bo ten rok jest rekordowy pod tym kątem. Przypomnę, że to trzeci rok warszawskiego programu torowego, a w tym roku tych zadań naprawdę jest dużo.
25: W tym roku w ramach warszawskiego programu torowego mamy przewidziane do realizacji 38 zadań obejmujących remont 12 km toru pojedynczego. Z uwagi na dużą liczbę zadań, konieczność koordynacji z innymi remontami odbywającymi się w mieście, możliwościami uruchomienia komunikacji zastępczej czy tras objazdowych, wykorzystujemy cały sezon budowlany od wczesnej, od wiosny do późnej jesieni, ale te największe, najtrudniejsze remonty koncentrujemy w porze wakacyjnej. No ale nie jest tak, że możemy zrobić wszystkie remonty w wakacje, no bo tego jest faktycznie dużo, bo sieć tramwajowa w Warszawie jest spora i potrzeb remontowych też jest sporo.
24: To zacznijmy od tych remontów, które już udało się w wakacje przeprowadzić, które się już zakończyły, to były naprawdę duże remonty. Może na początek wiadukt mostu poniatowskiego, jaki tam był zakres prac, co się udało zrobić, no i jakie były największe wyzwania?
25: Na wiadukcie mostu poniatowskiego przede wszystkim zakres prac wiązał się z wymaganiami inspektora nadzoru budowlanego wojewódzkiego, który określił potrzebę względem ZDM-u naprawy dylatacji drogowych, które znajdują się w części pod torowiskiem tramwajowym. Konieczne było także uszczelnienie konstrukcji wiaduktu. Żeby wykonać te prace, czyli uszczelnić wiadukt i naprawić dylatacje drogowe, trzeba było zdemontować fragmentami torowisko. Natomiast nasz zakres prac, oprócz właśnie demontażu torowiska i wykonania tych prac w miejscu, gdzie znajdują się tory, obejmował wymianę tak zwanych przyrządów wyrównawczych. To są, tak w dużym skrócie ujmując, dylatacje tramwajowe, czyli tam, gdzie są dylatacje drogowe, tam mamy dylatacje tramwajowe, czyli takie łączenia szyn, które umożliwiają pracę szyn wraz ze zmianą temperatury na przykład. Więc wymieniliśmy te przyrządy wyrównawcze. Ich było bardzo dużo. W sumie mamy tutaj 16 przekrojów, co oznacza, że 32 przyrządy wyrównawcze były wymienione na wiadukcie. Wyzwań było sporo. Przystępując do prac się z tym liczyliśmy. Niestety się one zmaterializowały. Od takich prozaicznych na przykład wyzwań, jak się okazało na miejscu, że na przykład każde miejsce, gdzie się właśnie jest odsłonięte torowisko i trzeba wymienić te przyrządy wyrównawcze, ma inne wymiary, więc to wykluczało prefabrykację. Wszystkie zbrojenia płyty betonowej trzeba było robić konkretnie pod każde odsłonięte miejsce, co oczywiście wpływało na czas realizacji. Oprócz tego okazało się, że odwodnienie istniejące na wiadukcie nie funkcjonuje tak, jak zakładali to projektanci poprzedniego remontu i w wielu miejscach mieliśmy po prostu stojącą wodę i musieliśmy poprawić nachylenia płyt, poprawić to odwodnienie, tak żeby po remoncie to torowisko mogło służyć, a przede wszystkim, żeby remont spełniał swoje zadanie, czyli żeby wiadukt był dobrze odwodniony, uszczelniony. Dlatego też prace na samym wiadukcie przedłużyły się o miesiąc, ale udało nam się zmieścić wakacje, więc przed rokiem szkolnym tramwaje wróciły na most Poniatowskiego, z czego się cieszymy, no bo to było bardzo, bardzo duże wyzwanie, bardzo dużo koniecznych prac dodatkowych.
24: Kolejny duży remont, można powiedzieć po sąsiedzku, tak? Czyli Aleje Jerozolimskie, tam też ogromny zakres prac.
25: Właśnie staramy się tak te remonty przeprowadzać, żeby jak już w jednym miejscu pracujemy, żeby maksymalnie wykorzystać jedno zamknięcie i zrobić w danym miejscu, na danym ciągu maksymalnie dużo prac. Dlatego też z uwagi na to, że ten remont na wiadukcie mostu Poniatowskiego był konieczny, zaplanowaliśmy szereg robót w ciągu Alei Jerozolimskich. Prace obejmowały odcinek od placu Starynkiewicza do wjazdu na most Poniatowskiego, na wiadukt mostu Poniatowskiego. Wymieniliśmy szyny, wyremontowaliśmy przystanki, wymieniliśmy krzyżownice, czyli skrzyżowanie torów na rondzie Dmowskiego. Wymieniliśmy nawierzchnię, zabudowę torowiska. Została zachowana nawierzchnia twarda przejezdna na wniosek służb. I także wyremontowaliśmy 5 przejazdów przez tory, więc również i kierowcy odczują, już odczuwają poprawę warunków podróżowania na przecięciu ulic z torowiskiem tramwajowym.
24: Jeżeli chodzi o duże wakacyjne remonty, to jeszcze została nam Grójecka, a także Femina i Aleje Solidarności.
25: Na Grójecka właśnie jest powiązana z Alejami Jerozolimskimi, bo to jest naturalne przedłużenie tego ciągu. I ten odcinek Grójecki był ostatnim, który długim odcinkiem Grójeckiej, który wymagał tych prac remontowych. Mieliśmy tam ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę odcinkowe, więc na tym odcinku zbudowaliśmy odwodnienie, wymieniliśmy tory wraz z podbudową i w tej chwili ruch tramwajowy odbywa się na tym odcinku z pełną prędkością, a efekt remontu na Grójeckiej i w Alejach Jerozolimskich jest taki, że czas przejazdu od przystanku Wawelska do centrum, w zależności od kierunku i pory dnia, jest krótszy o 4 do 5 minut, więc jest to taki zauważalny efekt tego remontu, który dawał się w znaki mieszkańcom, no ale teraz warunki podróżowania są lepsze i to też widać w rozkładzie jazdy.
24: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że potwierdzicie sami, że teraz podróżuje się tam zdecydowanie lepiej. Przypomnę, że dziś w magazynie rozmawiam z rzecznikiem tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem o remontach tramwajowych. Wiemy już, co udało się zrobić w wakacje. Ja dodam, że oczywiście tych prac było więcej, bo między innymi skrzyżowanie towarowe i Grzybowskiej, plac Zbawiciela Marszałkowska i tak dalej. Ta lista jest spora. To teraz może te remonty trwające, czyli Puławska.
25: Na ulicy Puławskiej remontujemy końcowy odcinek torowiska od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Tam również wymieniamy całe torowisko, budujemy nowe odwodnienie i remontujemy przejazdy przez tory. Te najbardziej istotne, kluczowe przejazdy zostały już oddane kierowcom, więc zarówno w ciągu Alei Wilanowskiej, w ciągu ulicy Puławskiej, jak i Alei Lotników te przejazdy już służą mieszkańcom. No i teraz prace koncentrują się na pozostałych odcinkach torowiska. Z uwagi na to, że to jest długi odcinek, to wszystkie roboty są zaplanowane do końca listopada. Natomiast torowisko będziemy oddawać etapowo i już na przełomie września i października tramwaje dojadą do przystanku Aleja Lotników, gdzie będzie funkcjonować tymczasowy rozjazd nakładkowy. Tam będą tramwaje zawracać. No i potem do końca listopada pozostanie wyłączony tylko jeden przystanek, przystanek Wyścigi, czyli ten końcowy przystanek na trasie 4 i 10, więc te utrudnienia będą się zmniejszały. Jesteśmy na finiszu prac również w Alei Niepodległości. Tutaj to właśnie była taka wspólna robota nasza i Veoli, czyli gestora sieci ciepłowniczej. I my dostosowywaliśmy się do harmonogramu prac ciepłowników, bowiem w pierwszej kolejności konieczna była naprawa, remont dużej komory ciepłowniczej, która się znajduje w pobliżu torowiska, oraz wymiana rur ciepłowniczych pod torami tramwajowymi. Takie prace mogą być wykonywane poza sezonem grzewczym, więc tutaj ciepłownicy mieli priorytet, tak żeby te prace w pierwszej kolejności zrealizować. No i już te prace zakończyli i my jesteśmy w trakcie odtwarzania torowiska. Tutaj również zbudowaliśmy odwodnienie, więc to powinno poprawić żywotność tego odcinka torów. Prace przebiegają zgodnie z

0: nie będą tak długie i tak utrudniające przemieszczanie się jak te roboty, o których wspominaliśmy. Od 14 do 20 września mamy zaplanowane prace w Alei Zielenieckiej. Tam do wymiany jest 5 zwrotnic w rejonie pętli Aleja Zieleniecka oraz w rejonie węzła na rondzie Waszyngtona, więc przez tydzień tramwaje nie będą jeździły po Alei Zielenieckiej. Oprócz tego mamy dużo takich prac weekendowych, jednodniowych, mniejszych. Plan remontowy w tym roku rozszerzyliśmy także o ulicę Stawki. Tam jest bardzo stare torowisko. Ostatni remont główny przychodziło w 1994 roku, więc to jest bardzo dawno. Tam jest bardzo intensywny ruch tramwajowy. Mieliśmy już w te wakacje awarie, które spowodowały konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego. I co prawda generalna przebudowa stawek i torowiska jest zaplanowana w 1928 roku, ale musimy w tym roku takie prace remontowe przeprowadzić tak, żeby to torowisko dotrwało do tej przebudowy w 1928 roku, więc również przez tydzień w październiku, w drugiej połowie października tramwaje po ulicy Stawki nie będą jeździły, bo te prace są konieczne, tak żeby właśnie zapewnić tę przejezdność tych torów do czasu tej generalnej przebudowy.
1: To jeszcze przy okazji może warto wspomnieć, co się dzieje, jeżeli chodzi o tramwaj do Dworca Zachodniego.
0: Tramwaj do Dworca Zachodniego, tutaj prace postępują, torowisko poza tunelem jest w zasadzie 100% gotowe, w tunelu na większości trasy również, wykonawca będzie montować rozjazd przed przystankiem. Wakacje w sierpniu zostały wyprostowane jezdnie Alei Jerozolimskich, więc ruch się odbywa po dwóch oddzielnych jezdniach na pasach o większej szerokości. Na przełomie września-października zaplanowano asfaltowanie w Alejach Jerozolimskich. Na skrzyżowaniu Grójecka Bitwy Warszawskiej asfaltowanie odbywa się ćwiartkami, również weekendowo. Trzy ćwiartki już są za nami. Natomiast takim wyzwaniem, który wpływa na pracę w ulicy Bitwy Warszawskiej, jest komora MPWiK przy ulicy Szczęśliwickiej. Okazało się, że są konieczne prace zabezpieczające wewnątrz tej komory oraz jej obudowanie, tak żeby ta komora mogła przyjąć obciążenia ruchu drogowego. Jesteśmy w trakcie ustalania dokumentacji projektowej z MPWiK, uzgadniania. No i właśnie po uzgodnieniu będą mogły zostać przeprowadzone te prace związane z tą komorą. I od tej komory, z uwagi na to, że ona się znajduje na skrzyżowaniu Bitwy Warszawskiej 1920 roku i ulicy Szczęśliwickiej, są uzależnione prace związane z odbudową drugiej jezdni Bitwy Warszawskiej i przywróceniem ruchu po dwóch jezdniach.
1: Sporo tego, przyznam, naprawdę sporo i tych remontów, które już za nami i tych, które są w trakcie bądź które są planowane. To może na koniec naszej rozmowy, jakby pan przypomniał, gdzie szukać informacji o różnych zmianach w kursowaniu tramwajów, o utrudnieniach związanych z różnymi inwestycjami, bo cały czas jeszcze trwają różne prace.
0: Wszystkie zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, nie tylko tramwajów, można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam są publikowane wszystkie zmiany, łącznie z informacjami o takich utrudnieniach czasowych, na przykład awariach, które się zdarzają na mieście. Natomiast wszystkie informacje o zmianach w ruchu drogowym są na stronie Info Ulic. To jest taki portal Urzędu Miasta, właśnie poświęcony zmianom w organizacji ruchu na warszawskich ulicach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja przypomnę, że oczywiście rozmawiałam z rzecznikiem tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem o inwestycjach tramwajowych. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziemirska, zapraszam was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a dziś w magazynie będzie motoryzacyjnie, będzie warszawsko, będzie filmowo, a dokładniej serialowo, bo z mikrofonem Meloradia wybrałam się na 40-lecie premiery serialu Alternatywy 4.

0: i jednocześnie na siódmy zlot miłośników filmów Barei i jest ze mną organizator tego zlotu.
1: Dzień dobry, Robert Ciesielski. No to już jest nasz kolejny taki zlot, siódmy. Natomiast dzisiaj jest specjalna okazja, bo są 40 urodziny serialu Alternatywy 4.
0: Zaczęło się od odsłonięcia muralu, parada.
1: Tak, teraz czekamy na gości w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywa. Zaproszeni goście to Jerzy Bończak, pani Anna Hitro-Bergman i Bene Richter. Całość poprowadzi Janusz Płoński, czyli współscenarzysta scenariusza do serialu Alternatywy 4.
0: Dziś oczywiście w magazynie motoryzacyjnym będzie mowa o pojazdach różnych, które się pojawiały w filmach Barei, zwłaszcza w serialu Alternatywy 4. I jeszcze będę o nich rozmawiała też z innymi osobami dzisiaj. Natomiast pana chciałam zapytać, jeżeli chodzi o ten konkretnie serial, jakie samochody, jakie autobusy może, czy tramwaje panu zapadły w pamięć jakiejś sceny?
1: Najfajniejszą sceną to nie jest akurat polski samochód, to był P71 chyba, który tak spadł spektakularnie z dźwigu. Natomiast no tak, rzeczywiście, to serial to jest taka kronika Berelu i są tam samochody, które ja osobiście pamiętam jeszcze z ulic. Nasze maluchy, syreny.
0: Bareja te samochody, pojazdy różne umieszczał w swoich serialach, no bo wiadomo, że też trochę z przymrużeniem oka.
1: Absolutnie tak, to bym troszkę wyśmiewał tą polską motoryzację, no niestety odstawaliśmy troszkę, ale nie znaliśmy wtedy innej, tak, rozpadające się tam syrena, czy jakieś właśnie, no przedstawiał to tak trochę w krzywym zwierciadle, jak całą swoją rzeczywistość, ale no niestety tak troszkę było, no to były samochody, które rzeczywiście jeździły po polskich drogach, ulicach i przemieszczaliśmy się nimi, także nie znaliśmy innych czasów. W tej chwili możemy się z tego śmiać i podziwiać to już z perspektywy jako jakieś relikty i tak dalej. Natomiast no tak było.
2: Janusz Płoński, współscenarzysta tego dzieła.
0: Panie Januszu, w jakim kontekście przede wszystkim Bareja pokazywał pojazdy w swoich serialach?
2: One miały coś znaczyć. I na przykład towarzysz Winnicki jeździł BMW sportowym modelem. Na tamte czasy to był model bardzo poszukiwany, bardzo prestiżowy. I ten prestiż był potrzebny Winnickiemu. I on mieszkał odpowiednio się ubierał i odpowiedni samochód miał. A druga sprawa z samochodami to była bardzo skomplikowana, bo pojawiło się w którymś odcinku, chyba przedostatnim albo ostatnim, chyba 6 Mercedesów jednakowych. Bo to był ogromny problem zdobyć te Mercedesy w tej liczbie i żeby one były do dyspozycji, ale to zajmowała się produkcja. Ale to też Bareja chciał, żeby to były samochody porządne, prawda? Że jak burmistrzowie z całego świata przyjechali, to nie mogli przecież przyjechać syrenkami. Syrenek zresztą w tym serialu chyba nie było, ale był jeszcze jeden samochód, mityczny zupełnie, on nazywał się P70, to była NRD-owska produkcja i on był zdemolowany, bo spadł ze dźwigu i się rozbił, prawda?
0: Przy mikrofonie mam kolejnego gościa, to pan Piotr Fijałek z grupy miłośników filmów Barei. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Witam, dzień dobry.
0: Ciąg dalszy tematu pojazdów, które pojawiają się w serialu Alternatywy 4. Dzisiaj już w magazynie troszeczkę o tych pojazdach udało się opowiedzieć, no ale jest ich mnóstwo. Może zacznijmy od tych, które najczęściej w kilku odcinkach się pojawiały.
3: Czytałem taki artykuł o samochodach, może nawet nie tyle samochodach, pojazdach, które pojawiły się właśnie w tym serialu Alternatywy 4. I sam byłem zdziwiony, że jest ich ponad kilkanaście. Ale to prawda, że niektóre wyróżniały się tym, że były bardzo często eksponowane. I można powiedzieć, że najbardziej utkwił mi w głowie dźwig pana Kotka i maluch pana Kołka. To jest dwóch, można powiedzieć, na początku zwaśnionych ze sobą mieszkańców tego bloku. I też Bareja chciał pokazać różnicę między nimi w postaci tych pojazdów, że tak powiem może troszeczkę. Pan Kotek miał olbrzymi dźwig, a pan Kołek miał malucha. I na przykład ten dźwig pana Kotka, którego grał Kazimierz Kaczor, pojawia się wiele razy. Między innymi na samym początku, w pierwszym odcinku, kiedy te samochody ze sobą się niemalże zderzają. I to jest właśnie takie pokazanie tego konfliktu, zbliżającego się konfliktu. A z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że Kazimierz Kaczor, który grał postać właśnie tego dźwigowego, Później to zdaje się było w fabryce, w której wyprodukowany ten dźwig uzyskał uprawnienia do kierowania. Bo były takie sytuacje, kiedy on naprawdę kierował tym dźwigiem.
0: To teraz inny klucz. Może przejdźmy do pojazdów najbardziej luksusowych, które się w alternatywach w serialu pojawiały.
3: No to można tutaj wymienić dwa. Pierwszy to jest oczywiście BMW, którym jeździł Jan Winnicki. Jak na tamte czasy to był wybitnie luksusowy samochód, który mógł jeździć tylko jakiś wysoki dygnitarz. I to właśnie jeździł nim Jan Winnicki. Ale też pojawiają się, tuż w końcowej scenie ostatniego odcinka, pojawia się nagle duża ilość Mercedesów. I to też jest taka ciekawostka, że zgromadzić tyle samochodów w jednym miejscu, to było bardzo trudne. Ale Berei się udało, bo po prostu wykorzystał Orbis, w którym one na co dzień jeździły i, no i bardzo często stały. Dlatego udało mu się tyle tych samochodów do tej ostatniej sceny bardzo takiej ciekawej ściągnąć.
0: Na ekranie w serialu pojawiają się też różne pojazdy komunikacji miejskiej. To może teraz trochę o tym, bo o tym dzisiaj nie wspominaliśmy.
3: Dokładnie tak, bo tak naprawdę większość społeczeństwa w tamtym czasie jeździła właśnie tą komunikacją miejską. I to były i tramwaje, ale też był Jelcz. I właśnie w tym Jelczu była nagrana taka słynna scena, w której został zdemaskowany Kapuś, czyli docent Furman. Kto oglądał tę scenę, to będzie wiedział, o co chodzi. To właśnie w tym Jelczu, z tego co pamiętam, to był Jelcz PR-110.
0: Są jeszcze pojazdy takie, które się pojawiają w nietypowych sytuacjach. Mamy na przykład wąskotorówkę.
3: Tak, słynna wąskotorówka. To była lokomotywa, którą grający pana Manca, pan Jerzy Bończak, ściągnął właściwie z wysypiska śmieci. I ona zagrała urządzenie, które ocieplało cały budynek. To jest bardzo ciekawa scena i jedyny film, w którym był pociąg użyty jako kocioł parowy do ogrzewania całego bloku.
0: To może powiedzmy też o tym, że w serialu pojawiła się furmanka.
3: A tak, zgadza się. Z takich pojazdów też nietypowych jak najbardziej pojawiła się furmanka, którą przyjechali przyjaciele Balcerka, szukając go na osiedlu. I tutaj ciekawostka, że w tej scenie zagrał również sam reżyser. Zagrał milicjanta. Oni się zatrzymują przy tym milicjancie, szukając tego Balcerka. A on oczywiście nie wiedział, kto to jest, tylko zwrócił uwagę, że to nie jest brudny.
0: I przy mikrofonie mam kolejnego gościa, Rafał Dajbor, autor książek między innymi o filmach Barei, ale też o 07 Zgłoś się. Dzień dobry.
4: Dzień dobry oraz 40-latku.
0: I tak jak wspominałem, drodzy słuchacze, dziś w magazynie serialowo, filmowo, motoryzacyjnie wracamy do tego, jak wyglądały warszawskie ulice kiedyś i jakie pojazdy się po nich poruszały. No właśnie, panie Rafale, jeżeli chodzi o konkretnie serial Alternatywy 4, w jakim kontekście ukazywane były przede wszystkim przez Bareję pojazdy w tym serialu? Czy tak prześmiewczo, czy też jako takie okazy luksusu?
4: No, oczywiście BMW towarzysza Winnickiego jest ukazywane jako symbol luksusu. Tylko z drugiej strony mamy samochód AWZ T70, w którym śpiewaczka, grana przez nieodżałowaną, zmarłą w tym roku Halinę Kowalską, spada z dźwigu i z samochodu zostają strzępy. Więc oczywiście samochody były przez Bareję pokazywane tak jak cała rzeczywistość. Z jednej strony samochód mógł być symbolem luksusu, z drugiej strony, no tak, P70 to poprzednik Trabanta. Już sam Trabant był samochodem, nazwijmy to najdelikatniej, obśmiewanym. A tutaj jest jeszcze poprzednik Trabanta, plastikowy chyba też wóz, ale na stalowej konstrukcji. Zarówno P70, jak i Trabanty łamały się, pękały na pół z powodu przerdzewienia, ponieważ pod tą plastikową powłoką nadwozia one najnormalniej w świecie koszmarnie rdzewiały, bo tam się zbierała wilgoć. No i nie oszukujmy się, ten socjalistyczny samochodzik zostaje przez Bareję ukazany właściwie jako symbol tego wyśmiewanego przez niego systemu, tak? Spada z dźwigu, rozlatuje się na kawałki. Samochody były tym elementem rzeczywistości dla Barei, czym wszystko. Były elementem, którym można było żonglować w celach satyrycznych.
0: Zostawmy na chwilę alternatywy i bareje, ale jeżeli chodzi o inne seriale związane z Warszawą, 40-latek, tam samochody, w ogóle ruch uliczny w Warszawie, no też jest bardzo obecny.
4: Znowu Janusz Gajos nam wyskakuje po towarzyszu Winnickim, bo jeszcze słynny amerykański krążownik Szos, kupowany przez Antka, granego przez Janusza Gajosa. Tak, 40-latek to jest istne muzeum także motoryzacji tamtych czasów. No właśnie wspomniałem o postaci Antka, o zakupie amerykańskiego auta, nie pamiętam jego marki, no ale przecież tam jest scena na giełdzie samochodowej, gdzie my mamy cały przegląd motoryzacji. Ale skoro już powiedzieliśmy o 40-latku i samochodach, to dodajmy jeszcze 07 z Włości. Nie używało się w tamtych czasach sformułowania product placement. To jest rzecz dzisiejszych czasów, ale przecież 40-latek pojawia się na ekranach chyba 2 lata po rozpoczęciu produkcji Fiata 126P. Karwowski jeździ czerwonym małym Fiatem, nowym wówczas samochodem. Polonez pojawia się w 07 Zgłoście w drugiej serii. Nie ma jeszcze nazwy Polonez z tyłu na tabliczce, bo tej nazwy jeszcze nie ma. Zostaje ten nowy samochód z Żerania, dany porucznikowi Borewiczowi dla jego, nie jego porucznika, tylko jego samochodu promocji. 40-latek i Fiat 126P oraz 07 Zgłoście i Polonez to są klasyczne product placementy w wydaniu socjalistycznym, nie noszące jeszcze tej nazwy.
0: No właśnie, może przypomnijmy, gdzie się ten Polonez, jeżeli chodzi o serial 07 Zgłoście, pojawia, w jakich scenach też w Warszawie.
4: Po raz pierwszy pojawia się w odcinku 24 godziny śledztwa, zwłoki zamordowanej Jańczakówny, granej przez Marysię Kowalik. No i tam właśnie w siarczystym mrozie, w zimie, podjeżdża do tych zwłok zamordowanej Kasi Jańczakówny porucznik Borewicz, rozmawia tam z Łukaszem Ulińskim, Andrzej Szalawski. Tu muszę coś powiedzieć, bo Andrzej Szalawski w tej scenie stoi i tak opiera rękę o maskę tego Poloneza. I porucznik Borewicz, grany przez Bronisława Cieślaka, tak też stoi koło tego Poloneza. Ja sobie tak wtedy, i zawsze wyglądam tę scenę, tak sobie myślę, dwóch mężczyzn z PRL-u, Bronisław Cieślak i Andrzej Szalawski. Jakąż oni musieli mieć przyjemność. Ja się czasem zastanawiam, czy Andrzej Szalawski w tej scenie to miał tej maski dotknąć, czy to tak od niego wyszło, że kurczę, może dotknąć nowego samochodu z Żerania, to tak go sobie przy okazji w ujęciu po troszeczkę dotknę, pomacam.

0: Marchlewskim się myli, gdzie była która. No chyba Marchlewskiego. Przelatuje nad rondem, które dziś jest rondem 40-latka koło dworca centralnego. Pojawia się na ulicy Brzeskiej w jednym z odcinków.
1: Na lotnisku.
0: Pojawia się na lotnisku. No tak, Krzysztofowi Szmagierowi w 07 Zgłoś się zależało na tym, żeby pokazać troszeczkę wielkiego świata w wydaniu socjalistycznym. Po latach wygląda to nawet trochę prześmiewczo jakby, ale wtedy robiło wrażenie i ten Polonez, nowy samochód Żerania, tutaj włożony do tego serialu, on robił wrażenie.
1: I ta prędkość, jaką potrafił wtedy osiągać.
0: O tak, tak, prędkość, którą potrafił osiągać. Dodajmy jeszcze, że w ogóle prędkość samochodów 07 z Włości jest bardzo ciekawą rzeczą. Pamiętamy z odcinka, to było chyba Dlaczego pan zabił moją mamę. Mercedes milicyjny prowadzony przez grającego kierowcę, wybitnego kierowcę rajdowego Marka Varicelle i przestrach porucznika Zubka. Kiedy Borewicz pyta Zubka o coś, a Zubek mówi, on już jedzie 160. Przepraszam, może tam padło 140, dokładnie nie pamiętam. Samochody są bardzo ważne i w 07 Zgłoście, i u Barei, i w 40-latku. I myślę, że te wszystkie trzy jakby uniwersa, czyli uniwersum Barei, filmów z lat 70. i seriali z lat 80., uniwersum 40-latka i uniwersum Borewicza, jest ruchomym muzeum tamtych czasów, w tym Muzeum Motoryzacji.
1: I myślę, że to idealne podsumowanie. Przypomnę wam, drodzy słuchacze, że dziś w magazynie rozmawiałam o pojazdach, które pojawiały się w filmach Stanisława Barei, ale nie tylko, bo tak jak słyszeliście, także w innych polskich serialach. Nie zabrakło odniesień do Warszawy i w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Marta Kaźmirowska, witam i zapraszam. Ale na początek zaglądamy na stację Warszawa Wschodnia, na tamtejszy dworzec, który 13 lat temu, tuż przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, przeszedł lifting i od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że ma pieniądze, a dokładnie 4 miliardy złotych na gruntowny remont dworca. Jak dokładnie będzie to wyglądać, o tym mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
4: Zmiana będzie radykalna, to miejsce stanie się wreszcie funkcjonalne, nowoczesne, na miarę naszych marzeń i wartości, jaką przynosi polskiej kolei. Wreszcie będą ruchome schody, będą dodatkowe przejścia, wreszcie będzie zadaszenie i wiele innych kwestii, które powinny tu już od lat funkcjonować. Mega projekt, wartość 4 miliardy złotych. Chciałem państwu powiedzieć, że właśnie dzisiaj wraz z ogłoszeniem tego przetargu na modernizację Warszawy Wschodniej za 4 miliardy złotych w PKP Polskich Liniach Kolejowych tylko w tym roku przekroczyliśmy wartość 20 miliardów złotych ogłoszonych przetargów. Na to polska kolej czekała. Wreszcie mega inwestycje w polską kolej o bardzo wysokiej wartości i to jest bardzo dobra wiadomość także dla polskich przedsiębiorców, ponieważ zawieramy klauzulę, że do przetargu nie mogą przystąpić firmy spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To jest odpowiedź na potrzeby właśnie gospodarki, na potrzeby polskich przedsiębiorców, bo to oni będą mieli większą szansę wygrać ten przetarg. Warszawa Wschodnia wreszcie się doczekała. Kolej na Warszawę Wschodnią. Wreszcie zaczyna się tu mega remont i w 2029 roku nikt nie pozna tego miejsca.
5: Warszawa Wschodnia to pierwsza dziesiątka stacji na sieci kolejowej w Polsce. W ubiegłym roku obsłużyła 37 tysięcy pasażerów i prognozy związane z pasażerskim modelem transportowym mówią o ponad 50 tysiącach pasażerów w perspektywie następnych 10 lat.
3: Dodaje Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.
5: I taka warszawska czołówka naszych dworców, Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Warszawa Zachodnia już za chwilę gotowa, będziemy otwierać przejście podziemne. Warszawa Wschodnia wejdzie w etap realizacji i pozostanie nam ten element najistotniejszy, czyli Warszawa Centralna obsługująca dzisiaj 55 tysięcy pasażerów dobowo. Łącznie te trzy stacje obsługują w skali każdego dnia 120 tysięcy pasażerów dobowo. Ta liczba wzrośnie do 180 tysięcy w perspektywie następnych 10 lat i dla tych pasażerów, nowych pasażerów, tych obecnych pasażerów tworzymy tę infrastrukturę. Jak wiecie państwo, tutaj przed Euro 2012 był lifting. Lifting tej infrastruktury, bo ona była już w bardzo opłakanym stanie przed rokiem 2012. Ten lifting, można powiedzieć, przetrwał kolejnych 13 lat, a teraz już czas na to, co absolutnie jest konieczne, czyli zupełnie nową jakość, infrastrukturę w pełni dostosowaną do pasażerów, także pasażerów niepełnosprawnych, bo o tych pasażerów musimy dbać, tych pasażerów przybywa również jako podróżujących koleją. 900 pociągów dobowo każdego dnia tutaj zasługuje na to, żeby zatrzymywać się na porządnym dworcu i ten plan jest prosty. 4 miliardy, które tutaj włożymy, to infrastruktura pasażerska, ale to też poprawa przepustowości infrastruktury w obszarze dworca Warszawa Wschodnia, możliwość wytrasowania w rozkładzie jazdy większej liczby pociągów, bo takim dodatkowym efektem modernizacji tej infrastruktury będzie możliwość też, żeby w rozkładzie jazdy po prostu pociągów było więcej.
2: Jeszcze dziś w programie.
3: Przemoc psychiczna i fizyczna, osoby bezdomne i nastolatkowie. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu, bo takich zdarzeń, jak potwierdza stołeczna policja, przybywa na terenie Warszawy. Rozmawiamy z Katarzyną Niecewicz-Kos z Fundacji Daj Herbatę. Pytam m.in. o to, dlaczego nastolatkowie nie szanują osób bezdomnych i jaki mają do nich stosunek. Opowiem też o specjalnych zajęciach wychowawczych w warszawskich szkołach, w których uczestniczy pedagog i osoba bezdomna.
6: Cały czas pozostajemy w temacie bezdomności, ale porozmawiamy o agresji w stosunku do osób bezdomnych, bo do takiej sytuacji doszło ostatnio w dzielnicy Wola. Podejrzewam, że takich sytuacji jest więcej, tylko po prostu o nich nie słyszymy, a ta konkretnie została nagłośniona i tą sprawą również zajęła się już policja. Rozmawiam o tym z tobą, ponieważ dowiedziałam się, że fundacja będzie prowadziła takie specjalne zajęcia w szkołach i będzie głośno mówić o osobach bezdomnych i o tym, że to są tacy sami ludzie jak my tak naprawdę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zapytać, jak często osoby, z którymi pracuje fundacja, mówią o agresji lub upokorzeniu?
7: To też jakby zależy, bo to często wychodzi gdzieś w rozmowach. Ci ludzie jakby przyjmują, mam poczucie, że przyjmują to czasami jako wpisane jakby w tą sytuację, w której są. Czyli jakby przyjmują, że sytuacja bezdomności, jakiej są, wiąże się po prostu z upokorzeniem i zmniejszaniem poczucia własnej wartości. I dopiero gdzieś w rozmowach takich na grupach wsparcia czy na spotkaniach arteterapeutycznych czy terapii zajęciowej, to dopiero gdzieś wychodzi, jak zaczynają poruszać właśnie temat bezdomności, jak w tej bezdomności jest, to wtedy wychodzi właśnie bardzo często, że nie wiem, boją się w centrum przybywać, nie wiem, czy zasnąć na ławce, bo to się różnie kończy, albo mówią o tym, że ktoś ich, nie wiem, właśnie wyzwał. To jakby wtedy wychodzi. Rzadko dzieje się, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiem, pani Kasiu albo panie Jaśku, no nie wiem, ktoś na ulicy mnie zwyzywał. No to raczej tak się nie wydarza, nie? Natomiast na pewno jest to na maksa przykre i w ogóle tak nie powinno być i no ja nie mogę tego tak zrozumieć, moja głowa tego nie pojmuje.
6: A z czego to może wynikać? Dlaczego tak traktowane są osoby bezdomne?
7: Znaczy tak mi się wydaje, tak, że osoby,
6: tutaj
7: które...
6: mówimy o młodych ludziach, to należy podkreślić.
7: Tak, znaczy no jeżeli mówimy o młodych ludziach, no wydaje mi się z takiego punktu widzenia też osoby, która pracowała w szkole, że no rodzice niestety nie mają często kontroli nad tym, co dzieci oglądają w internecie. A internet jest pełen patostreamingu, jest po prostu pełen. I w momencie, kiedy młody człowiek nie ma trochę oddzielonego jeszcze w sobie, co jest dobre, co jest złe, nie wynosi tego z domu, nie uczymy tego dziecka, nie uwrażliwiamy go na krzywdę innych, no to no, jakby nie buduje się empatia w żaden sposób. Nie buduje się, nie wiem, potrzeba pomocy, chęć, tolerancja. I w momencie, kiedy dziecko się kształtuje i widzi internet, w którym jest przyzwolenie, no bo to jest...
6: Na przemoc, tak.
7: Na przemoc, to w jego głowie jakby nie ma takiego, że nie wiem, pobije kogoś i to jest coś złego, nie? No już nie mówiąc o tym, o grach komputerowych, które rodzą przemoc i to jest w porządku, kiedy, nie wiem, kogoś się uderzy albo nawet zabije. No przecież były takie przypadki, że był chłopiec, który nie odróżniał fikcji właśnie od rzeczywistości. No bo dziecko po prostu nie jest w stanie tego zrobić, no. Po prostu taki jest konstrukt i taki jest czas i to rodzice powinni modelować. No szkoła też nie zrobi wszystkiego. Więc nie wiem, trudno mi tu dywagować nad sytuacją tych chłopców i nie chcę też o nic oskarżać rodziców, ale wydaje mi się jednak, że w tej sytuacji, no niestety, ale patostreaming tutaj zrobił komuś krzywdę po prostu.
6: Powiedziałaś wcześniej, że osoby bezdomne bardzo rzadko mówią o agresji, o przemocy w stosunku do nich na ulicy, traktując to może trochę jako, może równają te dwie rzeczy, czyli bezdomność równa się agresja, równa się przemoc, ale pytanie, czy zdarzają się takie przypadki, że te osoby zgłaszają tego typu incydenty, sytuacje służbą na policję, czy to trafia tylko i wyłącznie do was, potem wy coś z tym robicie?
7: Znaczy, to tak, no, często też słyszymy, że to służby przekraczają te granice na przykład. No i no ale z jednej strony mówimy o tym, że możemy to zgłosić, że możemy pomóc napisać takie pismo, że to trzeba zgłaszać, że tak nie może być, bo może kolejnej osobie zrobią większą krzywdę. Natomiast no niestety przez to, że często nie mają tego zaufania do służb, nie chcą tego robić, bo uważają, że nic z tym się nie wydarzy. Tak samo jest no właśnie z sytuacjami, kiedy ktoś inny stosuje przemoc, nie? Tak po prostu z zewnątrz, nie służby koniecznie, ale jest jakieś takie poczucie, że to się nic nie wydarzy, nie? Że to nie będzie miało początku i końca. Dwa, no często te osoby, które, no nie wiem, kogoś uderzyły, pobiły, są anonimowe. No ktoś nawet nie pamięta rysopisu, nie? No cokolwiek innego. No pewnie można byłoby to częściowo z kamer ściągnąć, ale też nie wszystkie kamery w Warszawie działają, więc po prostu to jest takie trudne na różnych polach, ale myślę, że najtrudniejsze, żeby przekonać, że może warto zaufać i może jednak warto, żeby ktoś poniósł konsekwencje swoich działań.
6: Wspomnieliśmy na początku, że fundacja będzie prowadziła zajęcia w szkołach. Zanim przejdziemy do tego, jak te zajęcia dokładnie będą wyglądać, to chciałam zapytać o to, o czym młodzież, o czym młodzi ludzie najczęściej nie wiedzą, jeżeli chodzi o kryzys bezdomności?
7: Znaczy, ja przede wszystkim mam wrażenie, że rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi na takie tematy, że są osoby doświadczające bezdomności, a jeżeli dziecko zapyta, no bo tam kiedyś się z tym spotkałam, że co to za pan, czy coś, no to reakcja była na zasadzie, że to nieważne, nie? Takie udawanie, że tematu nie ma. Myślę, że druga część z kolei to po prostu nazywa tych ludzi menelami. Tak sobie myślę. I myślę, że jest gro osób, które jednak tłumaczy dziecku, jak wygląda bezdomność. Natomiast no ja nawet jak pracowałam w szkole kilka lat temu, to ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek poruszał taki temat wśród moich koleżanek czy kolegów. I jakby no nie jest to wpisane na przykład w lekcje wychowawcze, tak? Mhm. Że to jest tematyka, którą trzeba poruszyć na lekcji wychowawczej. Ja to robiłam, też rozmawiałam z dziećmi o przemocy w ramach lekcji wychowawczej. To nie była lekcja, która faktycznie sobie dzieci siedziały, a ja sobie uzupełniałam dokumenty, bo też to tak u niektórych wyglądało. Więc myślę sobie, że przede wszystkim powinien być taki program stricte edukacyjny, w którym cały rok po prostu się dzieje tak, że dzieci się po prostu uczą o życiu tak naprawdę, o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. No to buduje tolerancję, no tylko takie działania warsztatowe, gdzie dziecko też doświadcza, mogą budować tolerancję i empatię.
6: Śledząc wasze media społecznościowe, mam wrażenie, że od kilku dobrych lat próbujecie odgruzować wizerunek osoby w kryzysie bezdomności i pokazujecie, że taka osoba niezależnie właśnie od płci, chociaż wydaje mi się, że płeć też tutaj ma znaczenie, zasługuje na godność i zasługuje na szacunek. Pamiętam taki wpis, który mówił o bezdomnych kobietach. Tam padł zarzut, że pani w kryzysie bezdomności miała zrobione paznokcie. I skoro miała zrobione paznokcie, to chyba, nie wiem, nie zasługuje na pomoc, a może nie potrzebuje takiej pomocy, bo tak właśnie osoba bezdomna kojarzy nam się z kimś pod sklepem, brudnym, śmierdzącym, żulem, który chce od nas pieniądze na alkohol, a nie do końca to chyba tak to wygląda, prawda?
7: No nie, znaczy zacznijmy od tego, że też są osoby, które stoją pod sklepem, ale normalnie mają mieszkanie i mierzą się z innymi trudnościami, tak? I też mogą być pod wpływem alkoholu, więc jakby no to nie jest zero-jedynkowe, że taka osoba musi, natomiast my trochę, znaczy nie wiem czy my, ale część społeczeństwa na pewno tak to widzi, nie? Że ktoś jest zaniedbany i tak dalej, to musi być osoba bezdomna i jeżeli sępi pod sklepem tak zwani, no to musi być on czy ona. Natomiast no jest tak, że no jedyna rzecz, która łączy tych ludzi, to brak dachu nad głową, a tak to każdy ma jakąś indywidualną historię i inne problemy, z którymi się boryka, nie? No my staramy się właściwie no od zawsze pokazywać to oblicze bezdomności, bezdomności no, przez pryzmat człowieka i mówienia tego, że jeżeli nie znamy czyjejś historii, no to w żaden sposób no, nie możemy oceniać człowieka, no ale to też tak naprawdę tyczy się osób z niepełnosprawnością, to się tyczy, nie wiem, osób po zakładzie karnym. Często jest tak, że nawet osoby, które do nas przychodzą, są po zakładzie karnym, nie wiem, mają dokument, że nie będą mieli, nie wiem, z krajowego rejestru czystej karty, no bo mają wyrok za sobą i są jakby podwójnie karani, nie mogą iść do pracy, tak? Natomiast no od razu jest takie założenie, że to na pewno, nie wiem, złodziej, że to bandyta, a no czasami to są zupełnie inne sytuacje, tak? Jakby ludzie nie tylko za to chodzą do więzienia. No mamy taką tendencję do takiego podwójnego karania za różne rzeczy i trochę też jest tak z osobami doświadczającymi bezdomności, że te osoby już w jakimś stopniu siebie same, nazwę to bardzo w cudzysłowie, siebie karzą za różne sytuacje życiowe, będąc w tym punkcie, w którym są, a my tak naprawdę depcząc ich godność, no robimy to po raz drugi, nie? Znaczy ja nie rozumiem, co może być przyjemnego w upadlaniu innych, no ale staramy się właśnie angażować ludzi i też właśnie szkoły chociażby, żeby robiły kanapki, żeby dzieci poczuły coś fajnego, jak pomagają i że w ogóle ten temat gdzieś jest.
3: To była Katarzyna Nicewicz-Kos z Fundacji Daj Herbatę, która na co dzień pomaga osobom bezdomnym. I tak jak wspominałam, fundacja prowadzi w wybranych, chętnych do tego warszawskich szkołach specjalne zajęcia z pedagogiem i osobą w kryzysie bezdomności, którzy opowiadają o tym, kim jest osoba w kryzysie, ale także o tym, jak z tego kryzysu można wyjść i jak się wychodzi. A nikt, jak wiemy, lepiej o tym nie opowie, jak osoba, która to przeżyła.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Marta Kaźmirowska, witam i zapraszam. Na początek zaglądamy do stołecznej estrady, która widziała już niejedno przez przeszło 70 lat, a właściwie nie tyle estrada, co jej pracownicy, na której grały światowej sławy gwiazdy, ale nie tylko światowej. O tym, kogo gościliśmy w stolicy, mówi zastępczyni dyrektora stołecznej estrady Anna Wojtkowiak.
8: Stołeczna estrada jest już panią w średnim wieku, ale ciągle żywotną i patrzącą w przyszłość. Organizujemy od lat koncerty, ale także inne wydarzenia, widowiska dla mieszkańców Warszawy. Początków to, jak państwo możecie się domyślać, nie pamiętam, ale była to od początku instytucja kultury związana z miastem stołecznym Warszawa, czyli tak jak teatr, można powiedzieć, podobnie, przygotowująca program dla mieszkańców. Bardzo wiele imprez organizowanych przez stołeczną estradę to wydarzenia w plenerze, w przestrzeni miasta, wychodzące do mieszkańców. Nieodpłatne z uwagi na to, że są finansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Początki. Początki były takie, że mieliśmy jeszcze salę kongresową wtedy, w latach 50. I sala kongresowa to była ta przestrzeń koncertowa zamknięta, która była najczęściej wykorzystywana przez stołeczną estradę. Sprowadzaliśmy wtedy artystów za żelaznej kurtyny, można powiedzieć. Wystąpili w sali kongresowej przy udziale właśnie stołecznej estrady tacy artyści jak Yves Montand, Marlene Dietrich, Gilbert Bécaud, ale też w roku 67 odbył się tam kultowy już, legendarny we wspomnieniach, koncert zespołu The Rolling Stones. I to było mega wydarzenie, bo to był tylko ten jeden raz. Wszyscy wspominają do dzisiaj ten koncert, powstają na ten temat książki, wspomnienia i bardzo nam jest miło, że mogliśmy w swojej historii mieć taki właśnie moment. Oglądamy zresztą zdjęcia przez wielu polskich znanych fotografików robione z tegoż koncertu i naprawdę było to wyjątkowe wydarzenie też dla mieszkańców stolicy. Ale realizowaliśmy tam też koncerty, między innymi pierwszy koncert zespołu Depeche Mode odbył się w sali kongresowej też przy naszym udziale, zespołu Iron Maiden i wiele, wiele innych. Później przez lata realizowaliśmy tam projekty we współpracy z Telewizją Polską. Chociażby przez wiele, wiele lat finał takiego programu telewizyjnego Szansa na sukces, bardzo znanego. Wtedy jeszcze nie było w telewizji programów w ogóle tego typu. To był pierwszy i wymyślony właściwie w Polsce. Nie był format zagraniczny i my realizowaliśmy co roku kongresowe właśnie gale tejże Szansy na sukces. Ale też wiele takich koncertów benefisowych, benefisów poświęconych znanym polskim artystom i też z ich udziałem, chociażby Wojciecha Młynarskiego, że przywołam, albo też Wiesław Gołas tam się pojawiał, no wielu, wielu artystów. Warto dodać, że Stołeczna Estrada przed laty była też związana z kabaretem Dudek, z tym kultowym kabaretem tworzonym przez Edwarda Dziwońskiego i pod auspicjami estrady ten kabaret funkcjonował. Także bardzo długa historia. W chwili obecnej mogę powiedzieć, że realizujemy około 300 wydarzeń rocznie. Z takich najbardziej...
6: To jesteście Państwo bardzo zapracowani.
8: Jesteśmy zapracowani, to prawda. No ale ta praca to jest też przyjemność. Praca w Instytucji Kultury to nie jest tylko praca, tylko trzeba powiedzieć, że to jest misja. Nasi pracownicy czasem kosztem nawet czasu prywatnego realizują te projekty, ponieważ tak jak powiedziałam, no to jest pasja i praca w taki sposób, że pracujemy też w weekendy, wtedy kiedy inni odpoczywają, to trzeba to po prostu bardzo lubić.
2: Zmieniamy temat.
3: I zaglądamy do stacji metra w dzielnicy Targówek, gdzie schowała się biblioteka. Choć trudno mówić o tym, żeby ta konkretna biblioteka się schowała w czeluściach metra, bo stała się atrakcją turystyczną. Po pierwsze z uwagi na swoje położenie, po drugie na to, że stała się odpowiedzią na nasz życiowy pęd, bo kiedy nie mamy czasu, żeby pójść i oddać książkę, to możemy to zrobić biegnąc na przykład do pracy albo do szkoły. Biblioteka jest wyjątkowa również z uwagi na swój wygląd, bo wygląd jest kosmiczny, a więcej na ten temat w rozmowie z zastępczynią dyrektora biblioteki, Aniką Strzelczak-Batkowską. I w metrotece się znajdujemy i właściwie stoimy przed taką przecudowną zieloną ścianą, która myślę przykuwa od razu uwagę wchodzących tutaj czytelników.
9: Przykuwa uwagę, dlatego że działa na zmysły. Szum wody, zapach roślin, to jest edukacyjna instalacja ścianki hydroponicznej, którą wymyśliliśmy głównie po to, żeby wspierać projekty ekologiczne, żeby z młodzieżą, z dziećmi, także z dorosłymi rozmawiać o tym, jak mogą powstawać takie całe plantacje i jak można hodować rośliny bez gleby i bez słońca.
3: I tutaj mamy akurat bazylię. Udało mi się chwilę wcześniej porozmawiać z panią kierownik tego miejsca, która powiedziała, że rzeczywiście w domach mamy tak, że z tą bazylią bywa różnie, że ciężko ją utrzymać przy życiu, a tutaj jednak to wszystko jakoś działa.
9: Ja nawet teraz nie mogę uwierzyć, bo byłam tutaj wczoraj i przez noc tutaj się bardzo dużo zadziało. Proszę sobie wyobrazić, że te roślinki przywiezione zostały na tydzień przed. Na pewno w domu trudniej jest nam hodować taką roślinność, bo nie potrafimy tego robić. Stąd też pomysł na to, żeby u nas były prowadzone warsztaty przez wykwalifikowane osoby. Nawet robimy błędy zrywając listki. Pani dr Kamila Rak, która nam tą ściankę projektowała i która jest odpowiedzialna w ogóle za to, żeby takie instalacje w Polsce wprowadzać, mówiła, że najpierw od góry odrywamy roślinki, a nie od dołu i nie patrzymy, czy one są duże czy małe, tylko ścinamy je jakby. Co jest też istotne, wszystkie te roślinki to są albo zioła, albo kwiaty jadalne. Więc nie tylko będziemy prowadzić warsztaty hydroponiczne, ale także kulinarne. Jak pani zobaczy, dzisiaj mamy już tyle bazylii, że możemy kilka sałatek z pomidorami zrobić. Mamy też już pomysł na pesto. Zatem kuchnia śródziemnomorska nie będzie nam obca.
3: I będzie kwitła w podziemiach metra. Tak jak pani słucham, to dochodzę do wniosku, że biblioteka już bardzo dawno temu wyszła z książek i rzeczywiście chwytacie się państwo zupełnie innych aktywności, warsztatów, żeby tego czytelnika przyciągnąć.
9: To jest też pomysł na to, żeby biblioteki stawały się takimi centrami kulturalno-edukacyjnymi. Oczywiście my nie będziemy konkurować z domami kultury czy z różnymi innymi formami, ale biblioteka to jest takie miejsce, gdzie właściwie mamy literaturę na każdy temat i dla każdej grupy docelowej. W związku z czym z tą książką łatwiej nam wyjść, jeżeli ten czas poświęcony w bibliotece będzie dłuższy niż tylko obejrzenie półek z książkami. Na pewno też warto pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach takie są wymogi rynku. Każda instytucja, każde przedsiębiorstwo potrzebuje marketingu. My tych potrzeb na szczęście nie musimy kreować, bo ta potrzeba rynku jest. Tutaj przychodzą osoby, które są związane z różnymi kółkami zainteresowań, mają kluby, nie tylko kluby czytelnicze, ale to są osoby, które mają konkretne zainteresowania, a my na półce do tych zainteresowań dostosowujemy literaturę i publikacje. Więc to jest też pomysł na to, żebyśmy współdziałali, żebyśmy szukali różnego sposobu na to, żeby zatrzymać naszego użytkownika.
6: Właściwie od tego powinniśmy zacząć, czyli od początku, od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby z biblioteką zejść do podziemi.
9: Dołączamy w ten sposób do światowych aglomeracji. Już jest kilka bibliotek na świecie w metrze. To jest Londyn, Singapur, nawet Czechy. Dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby poświęcać się kulturze. Świat tak pędzi i jesteśmy tak mocno przebodźcowani. Biegniemy, ciągle gdzieś biegniemy. Nie potrafimy skoncentrować uwagi. Jeżeli biegniemy, to też nie mamy czasu na to, żeby w normalnych godzinach działania instytucji skorzystać z jej zasobów. Stąd też nasza biblioteka od razu wprowadziła innowacyjny system RFID i self-checki. Głównie polega to na tym, że każda książka ma taką wlepkę jak produkty w sklepie, w związku z czym kilka naraz możemy położyć zarówno na ladę, jak i na self-check i biec dalej. Mało tego, te osoby, które przechodzą korytarzami, a są to tłumy, bo korzystają z metra, zobaczą, że coś innego powstało. Nie sklep, tylko takie miejsce, gdzie przykuwa się jednak tą uwagę. Na pewno też naszym pomysłem był ten węzeł komunikacyjny. Znajdujemy się w bardzo dobrym węźle komunikacyjnym. Tutaj przyjeżdżają osoby spoza Warszawy, a także z innych dzielnic, żeby przesiąść się i jechać dalej metrem do pracy, do szkoły, na studia. Na górze mamy książkomat, więc wszystko razem połączyliśmy. W bibliotece naszej można szybko wypożyczyć książkę, a jeżeli nie mamy czasu, poza godzinami pracy, także w weekend, możemy oddać ją do książkomatu i odwrotnie, możemy zamówić w książkomacie, a potem przyjść spokojnie ją tutaj oddać.
6: Czy macie Państwo właśnie feedback od czytelników, że rzeczywiście jest łatwiej?
9: Feedback mamy. Ludzie mówią, że bali się tej infrastruktury innowacji. W pandemii wszyscy nauczyli się korzystać z internetu, więc są osoby, które bardzo dobrze obsługują aplikacje. Przez aplikacje mogą się zapisać, mogą też zamówić książkę, a teraz uczą się tego, że w błyskawiczny sposób mogą ją oddać. Oddanie książki polega tylko na położeniu na self-check. Ona się skanuje sama. Skanuje się kilka książek naraz. To samo, jeżeli chodzi o książkomat. Potrafią korzystać z paczkomatów, a książkomat jest jeszcze bardziej intuicyjny. Nawet jeżeli by pani miała teraz książkę przy sobie i zbliżyła się do książkomatu, to on ją zeskanuje. Mówi się o tym, że Polacy mniej czytają. Tego nie możemy powiedzieć ani o Targówku, ani o Warszawie, bo tutaj przyjeżdżają też osoby z różnych dzielnic i okolic. Więc jeżeli byśmy mówili o statystykach, to na pewno Targówek czyta, na pewno Warszawa rozpoczęła czytanie z metroteką, biblioteką w metrze.
10: Jestem z Białęki i jakby ja ogółem dużo jeżdżę po bibliotekach, mam chyba 6 kart do różnych dzielnic Warszawy i no to jest fajna rzecz, że jest biblioteka w metrze, więc to taka ciekawostka.
6: Jak oceniasz tą przestrzeń, jak oceniasz tą bazylię, która tam kwitnie?
10: Bazylia jest świetna, jakby. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce 10 na 10 zrobione, wszystko tutaj jest super i...
6: Top of the top w Warszawie.
10: Trochę tak, jakby pod względem bibliotek wygląda bardzo fajnie, jest super ciekawostką.
11: W wielu miejscach byliśmy na świecie, ale czegoś takiego nie widzieliśmy. Robi wrażenie niesamowite, mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc, bo jest to super pomysł. No właśnie się zastanawiałam, czy rośliny lepiej się czują w artystycznym środowisku, czy lepiej kwitną, czy się z nimi rozmawia.
6: A czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie kultura schodziła do podziemi, żeby biblioteki czy domy kultury otwierać w podziemiach?
11: Kultura powinna być tam, gdzie ludzie. Ludzie jeżdżą metrem i bardzo dobrze, że jest przy okazji, jak się idzie do metra. Bardzo dobre miejsce. Nie konkuruje z jakimiś komercyjnymi, więc puste przestrzenie, nie wszystkie są wykorzystane.
6: Właśnie, bo metro zazwyczaj te przestrzenie kojarzyły się z handlem, a tutaj mamy zupełnie coś nowego.
11: No i tak powinno być, żeby była konkurencja kultury, żeby można było wybrać, że nie tylko handel i komercja i konsumpcja, ale również i kultura. I więcej będzie takich placówek, tym będzie, mam nadzieję, ludzie będą więcej czytać.
6: Pani dyrektor, opowiedzmy trochę o przestrzeni, w której się znajdujemy, bo no, w przestrzeni internetowej pojawiają się takie tytuły, takie hasła, że jest to kosmiczna biblioteka.
9: Niektórzy mówią, że czują się, jakby oglądali statek kosmiczny inni mówią, że to statek podwodny. Mają też skojarzenia ze starożytną Grecją albo z książkami, które są ułożone, bo te półki nie są równe. Każda przechodzi, mamy luki i to tak wygląda, jakby rzeczywiście kartka na kartkę została położona albo książka na książkę. Takie skojarzenia są. To też jest bardzo ciekawe dla młodych, bo przyciąga ich to miejsce samym wyglądem. Jak pani widzi, Grzegorz Kłoda, projektant, zaprojektował kosmiczną, futurystyczną, parametryczną aranżację. To też jest pierwsza biblioteka w całości zaaranżowana parametrycznie. To jest taka ciekawostka zarówno dla architektów, jak i dla zwykłych ludzi, którzy przychodzą i patrzą, jak kosmiczne jest to wnętrze, jak ono się różni od innych. Mamy drzewa, pod które można usiąść. To nie jest ogromna przestrzeń, to dzięki parametrycznej aranżacji udało nam się wygospodarować dużo przestrzeni na zajęcia, na warsztaty, na spotkania, bo jak pani widzi, książki są dookoła, one nas otaczają, a mnóstwo tych siedzisk, miejsc, w których możemy spokojnie pracować, uczyć się.
3: To była zastępczyni dyrektora biblioteki na Targówku Anika Strzelczak-Chybatkowska, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić was do oglądania tych kosmicznych przestrzeni.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Max Marszałkowska.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto?
6: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy. Po reklamie. Meloradio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Marta Kaźmierowska, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Co trzeba zrobić, aby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
10: Trzeba mieć troszeczkę wolnego czasu, ogrom chęci, empatię i otwarte serce.
9: Oprócz tego warto mieć ukończone 18 lat, bo to wymóg konieczny, ale o tym i o mądrej pomocy porozmawiamy za moment w programie. Dalej przeniesiemy się do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam przyjrzymy się nowej wystawie, Praskie Wnętrza. Będziemy mówić o praskich kamienicach. Kurator wystawy pytałam o to, czy istnieje coś takiego jak typowe praskie mieszkanie. Opowiemy także o sąsiedzkich konfliktach, a także o niedoborze mieszkań po wojnie i o tym, że jedna izba potrafiła być łazienką, kuchnią, a czasami i pracownią krawiecką jednocześnie. Na koniec Łazienki Królewskie i gratka dla miłośników nowej ekranizacji Lalki. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda praca kostiumografów od kulis, warto ze mną zostać do końca. Ale na początek rozmowa o Szlachetnej Paczce, o mądrej pomocy, o tym, jak można zostać wolontariuszem i że nabór potrwa do końca września. Jak się zgłosić? O tym wszystkim rozmawiam z wiceprezesem Fundacji Wiosna, Konradem Kruczkowskim.
11: W całej Polsce szukamy 3000 wolontariuszy, w województwie mazowieckim 577 osób.
9: Co tak naprawdę należy do zadań wolontariusza? Bo to nie jest osoba, która siedzi przy biurku i pakuje kartony, tylko do zadań wolontariusza należy znacznie więcej, prawda?
11: Mówimy, że wolontariat w Szlachetnej Paczce to jest taka dobra robota i rzeczywiście jest wolontariat trochę inny niż wszystkie, bo wymaga dużego zaangażowania. Wolontariusz odwiedza rodzinę co najmniej dwa razy, zawsze z kimś, nigdy nie robi tego sam, to jest dwójka wolontariuszy, poznaje potrzeby rodziny, buduje z nią relacje, no i przede wszystkim decyduje o tym, czy rodzina otrzyma pomoc, czy nie. I dlatego tak bardzo nam zależy, żeby tych wolontariuszy było jak najwięcej, bo średnio jeden wolontariusz to jest szansa na trzy rodziny, które w grudniu, w weekend cudów otrzymają pomoc. Podsumowując, wolontariusz dociera do potrzebujących rodzin, poznaje potrzeby, decyduje, czy rodzina zostanie włączona do programu, jeśli tak, to jest dla rodziny takim wsparciem, a potem w listopadzie i grudniu, kiedy Szlachetna Paczka się dzieje, jest też wsparciem dla darczyńcy.
9: Czego najbardziej boją się osoby, które chciałyby zaangażować się w wolontariat? Jakie są największe obawy i czy one mają pokrycie w rzeczywistości?
11: Strach ma wielkie oczy. Bardzo często wolontariusze boją się tego, że sobie nie poradzą, że będzie zbyt trudne, że nie będą w stanie nawiązać relacji z potrzebującą rodziną.
9: Zapewne też czas.
11: I czas, ale jeśli chodzi o samo przygotowanie do pracy, no to oczywiście po tym, jak już coś naszym wolontariuszom funkcjonariuszem zostanie, no to przechodzi przez wdrożenia, dostaje wszystkie możliwe narzędzia, materiały, wiedzę do tego, żeby z rodziną pracować. Plus wolontariusz nigdy nie jest sam, rodzinę zawsze odwiedzamy w parach, na wdrożeniach, ale później też już w tej wolontaryjnej pracy wolontariusz zawsze może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół, którzy już w Szlachetnej Paczce byli. I jeśli chodzi o czas, no to tak, my nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny, dlatego że trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów, więc tej pracy jest trochę, ale to jest taki czas, który po pierwsze jest dość elastyczny, czyli że w Szlachetnej Paczce można się dogadać, to raz, dwa, to wolontariusz decyduje, kiedy, którego dnia odwiedzi rodzinę, kiedy się z kimś umówi, a trzy, no jest weekend cudów, czyli to jest ten moment, kiedy wiemy, że komuś pomogliśmy, że czyjeś życie zmieniło się na lepsze, że dopisaliśmy szczęśliwe zakończenie do czyjejś historii i ten czas się wtedy w ciągu dwóch dni, w ciągu weekendu absolutnie zwraca.
9: Pytanie troszkę przewrotne, bo z jednej strony, no właśnie, my dajemy czas, pomagamy innym, ale co otrzymuje wolontariusz?
11: Każdy wolontariusz ma swoją wersję odpowiedzi na to pytanie, ale jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z wolontariatu i to, co jest też jakoś naszym udziałem, po pierwsze zyskujemy takie poczucie sprawczości, czyli w tej tak bardzo podzielonej rzeczywistości, pełnej konfliktów, takiego no, poczucia, że jest źle i będzie gorzej, że jest trudno, wszyscy mamy trudno, a nagle się okazuje, że możemy wpłynąć na czyjeś życie i to czasami takie no, bardzo trudne. Rozmowy z wolontariuszami to jest bardzo często taki moment, gdzie rodzina pierwszy raz od bardzo, bardzo wielu lat może komuś opowiedzieć o tym, jak się ma, co czuje, z czym się mierzy, co ich boli i stajemy się to jakoś bardzo ważne. Druga rzecz, taka może mniej oczywista, to że wolontariat uświadamia, w jakiej uprzywilejowanej i dobrej sytuacji my jesteśmy. Nagle się okazuje, że moje problemy, a każdy ma jakieś, jak nie chcę kleważyć, ale nagle się okazuje, że moje problemy nie są wcale takie duże, że no, jeśli ktoś się mierzy ze skrajnym ubóstwem i codziennie musi wybierać, czy kupić jedzenie, czy kupić leki, ja nagle zaczynam doceniać to, co mam i w jakiej sytuacji jestem. I trzecia rzecz, to że to jest taki wolontariat, który pozwala zdobyć naprawdę dużo przydatnych kompetencji, organizacji czasu, pracy w grupie, takiej sprawczości, odpowiedzialności, pracy projektowej, bardzo dużo daje. No i raz jeszcze, w tym wolontariacie nikt nie jest sam, więc to jest też źródło bardzo wielu dobrych relacji, czasami trwających lata.
9: Pan powiedział o tym wsparciu dla rodzin. Mam takie poczucie, państwo też to wielokrotnie podkreślacie, że wydajecie tak naprawdę wędkę, prawda?
11: Mówimy, że Szlachetna Paczka to mądra pomoc. Co to oznacza? Przede wszystkim do Szlachetnej Paczki nie można zgłosić się samemu. Zawsze ktoś zgłasza rodzinę do paczki. Czasami ksiądz proboszcz, który zna sytuację swojej parafii, czasami dzielnicowy, czasami nauczyciel, a potem jest ten wolontariusz, który buduje relacje i szuka tego, czego rodzina naprawdę potrzebuje, żeby to zmieniło tą sytuację, w której się znaleźli. Podam taki swój ulubiony przykład, jak na Podkarpaciu jeden starszy pan, starszy, nie starszy, no jeszcze był w stanie podjąć pracę, ale w miejscu, w którym mieszkał, tej pracy nie było, naprawdę nie było i najpierw dostał rower i to była jedna potrzeba, druga potrzeba to była kurs spawacza i w połączeniu okazało się, że on naprawdę bardzo szybko może zacząć pracować zarobkowo, później zrobił jeszcze prawo jazdy i po 2-3 latach on z osoby, która otrzymała Szlachetną Paczkę, stał się tym, który przygotowuje Szlachetną Paczkę. Ale Szlachetna Paczka i to robią wolontariusze, to jest też relacja, czyli że naprawdę słuchamy tych rodzin, spotykamy się z nimi, dajemy im czas i oni poza tym, że w grudniu dostaną pomoc materialną, no to zaczynają mieć takie przekonanie, że nie są sami, że mogą na kogoś liczyć. Myślę, że to jest strasznie ważne, mieć w życiu przekonanie, że można na kogoś liczyć.
12: Ja też pamiętam historię jednej seniorki, która mieszkała w centrum Warszawy.
9: Mówi Dawid, wolontariusz Szlachetnej Paczki.
12: I co mogłoby się wydawać nierealne, a jednak była totalnie samotna. Nie miała na tym świecie już nikogo, nie miała dzieci, nie miała żadnej koleżanki, ponieważ z racji wieku no już po prostu nie mogło się spotykać, czy to przez chorobę, czy przez inne jakieś okoliczności. Też nawet nie było kontaktu za bardzo z sąsiadami, bo pani powiedziała, że tutaj rotacja tych sąsiadów jest tak duża, że nawet nie ma z kim, nie ma takiej możliwości, aby z kimś się na dłużej po prostu skontaktować. Była sama, była bardzo samotna, więc dla niej takim przede wszystkim już dużym sukcesem, dużym takim prezentem było to, że my ją odwiedziliśmy i że ona miała po prostu z kim pogadać.
9: A teraz powracamy do rozmowy z wiceprezesem Fundacji Wiosna, Konradem Kruczkowskim. Jesteśmy w Warszawie, dlatego zapytam o to, czy może kojarzy pan, zna pan historię jakiegoś warszawskiego wolontariusza, który powiedział, że wolontariat rzeczywiście zmienił jego życie na lepsze.
11: Przez to, że Warszawa to jest to miejsce, gdzie rok do roku tych Szlachetnych Paczek jest bardzo, bardzo dużo i Warszawiacy są bardzo hojni, a jednocześnie no, Warszawa jest miastem kontrastów. Jak ktoś czasami pyta, gdzie w Polsce jest bieda, to ja mówię, że w Warszawie prawdopodobnie dwie ulice dalej, albo być może blok dalej, tylko my tej biedy nie widzimy. Ludzie, którzy dzisiaj cierpią na niedostatek, no, to są ludzie, którzy na ulicy wyglądają dokładnie tak jak my. Znaczy mają dokładnie tą samą koszulę, takie same buty. Rzecz w tym, że oni mają jedną parę butów i jedną koszulę. Mamy na przykład wolontariusz Mariusza, Dawida. 7 lat jest z nami i Dawid bardzo otwarcie mówi o tym, że szlachetna paczka sprawiła, że on naprawdę zaczął wierzyć w ludzi i ma takie przekonanie dzisiaj, że dzisiaj to on jest wolontariuszem i to on pomaga. Ale jeśli kiedyś on znajdzie się w trudnej sytuacji, to ma takie głębokie przekonanie, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie obok niego i pomoże jemu. I w ogóle jeszcze tak myślę, bo jesteśmy świeżo po nowym raporcie GUS-u o ubóstwie w Polsce. Tam jest jedno takie ciekawe zjawisko, które mówi o tym, jak my bardzo potrzebujemy takich systemowych rozwiązań. I okazuje się, że bieda jest obecna w dużych miastach, takich jak Warszawa. Jest trochę mniejsza w Obwarzanku, ale już kawałek dalej, 20, 30, 40 kilometrów, ta bieda rośnie z mniej więcej 4 do 11%. To skrajne ubóstwo. I jasne, najlepiej byłoby rozwiązać to systemowo, rozwiązać problem wykluczenia komunikacyjnego. Czasami jeden autobus sprawiłby, że ci ludzie mogą dojeżdżać do pracy. Ale wiemy, że rozwiązanie systemowe to jest coś, co będzie trwać lata, a prawdopodobnie się nie wydarzy. I jeśli w takiej sytuacji ktoś pyta, co jest receptą na biedę, albo w ogóle na takie życiowe kryzysy, no to mamy tylko jedną odpowiedź pochodzącą z naszego wolontariusza, to jest przyjaźń. Że my musimy budować takie relacje, które sprawiają, że jak ja jestem w trudnej sytuacji, to mogę na kogoś liczyć, ktoś jest na trudnej sytuacji, w trudnej sytuacji, to może liczyć na mnie.
9: Ja bym dodała do tego jeszcze empatię i uważność na drugiego człowieka.
11: Doświadczenie wolontariatu w szlachetnej paczce uczy i empatii, buduje w nas i uważności, dlatego że my na co dzień naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wokół nas żyją ludzie, którzy cierpią na niedostatek. No, tego naprawdę nie widać. W Polsce to się nie zmienia z roku na rok. 2 miliony osób w skrajnym ubóstwie. To jest więcej niż Warszawa. Warszawa to jest 1,9 miliona, około 2. Więc gdyby zebrać wszystkich ludzi, których dotyka skrajne ubóstwo, to byłoby miasto większe niż Warszawa, ale nie widzimy tego. A kiedy biorąc udział w takim wolontariacie jak nas, można przekroczyć próg tych ludzi, porozmawiać z nimi, no to nagle zaczynamy zauważać tą ukrytą rzeczywistość.
9: 3000 w Polsce i ponad 570 na samym Mazowszu. Przypomnę, tylu wolontariuszy potrzeba, aby szlachetna paczka mogła dotrzeć do wszystkich potrzebujących. O tym, jak dołączyć się do akcji, mówi wolontariuszka Karolina Karolak.
10: Jedynym takim wymaganiem jest, żeby mieć 18 lat. Nie ma górnej granicy. Trzeba mieć troszeczkę wolnego czasu, ogrom chęci, empatię i otwarte serce. Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie, na takim spotkaniu. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć nasze pytania, porozmawiać o tym, jak dokładnie wygląda wolontariat, jak wygląda cała edycja po kolei. I to jest też takie nasze sprawdzenie, czy te wstępne wyobrażenia sprawdzają się z

0: 13-14 grudnia.
1: A szczegóły znajdziecie na stronie szlachetnapaczka.pl. A skoro przed chwilą mówiliśmy o tym, żeby zauważać drugiego człowieka, to teraz historia o kimś, kogo w Warszawie trudno było nie zauważyć. I to dosłownie, bo kilkaset kilogramów żywej masy pojawiło się na Dworcu Centralnym. W niedzielę wieczorem na torach zameldował się łoś, pasażer bez biletu, za to z dużym wpływem na rozkład jazdy. Służby dostały zgłoszenie około 19:20. Na miejsce przyjechali łowczy i weterynarz, a łosia znaleziono w podziemiach dworca. Trzeba było wstrzymać ruch na dwóch peronach. W sumie 127 pociągów złapało opóźnienia, łącznie na ponad 3000 minut. Część składów skierowano przez Warszawę Śródmieście, a kilka odwołano na fragmentach tras. Pasażerowie wyjątkowo jednak nie narzekali. Trudno się dziwić, zamiast kolejnego komunikatu o awarii dostali niecodzienne safari. Po kilkudziesięciu minutach, a dokładniej jak można zażartować łosiem 10, zwierzę zostało uśpione i bezpiecznie przewiezione do lasu. I właśnie ten finał pokazuje, że spotkania dzikich zwierząt z Warszawą nie zawsze kończą się tak łatwo. Łoś miał szczęście, można go było zabrać z miasta i wypuścić w bezpiecznym miejscu. Z dzikami sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. W przypadku dzików obowiązują restrykcyjne przepisy związane z afrykańskim pomorem świń. W praktyce oznacza to, że służby nie mogą po prostu odłowić zwierzęcia i wywieźć go z Warszawy do lasu. Mogą je płoszyć, a w określonych sytuacjach uśmiercać na miejscu. Dlatego władze Warszawy chcą zmian w przepisach na poziomie krajowym i wyłączenia stolicy z części tych restrykcji. Chodzi o to, żeby miasto miało więcej możliwości reagowania, gdy dzików jest coraz więcej, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Jeszcze raz przypominam, że my na podstawie istniejących przepisów unijnych, ale również wewnętrznych, nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No, a to by zmieniło diametralnie sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu do lasu. A niestety tego robić nie możemy. No, miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę, dlatego że wszyscy widzimy, że populacja dzików w miastach, nie tylko w Warszawie, się zwiększa. I my oczywiście przeprowadzamy swoje własne działania, ale no niestety sytuacja się zmienia dynamicznie, w związku z tym potrzebne są zmiany na poziomie krajowym.
1: Na razie mieszkańcy też mogą pomóc. Przede wszystkim nie dokarmiać dzików i zamykać altany śmieciowe, bo dla dzika Warszawa może być atrakcyjna nie tylko przez parki i zieleń, ale przede wszystkim przez łatwo dostępne jedzenie. Krótko mówiąc, łosiowi przydała się interwencja służb, a dzikom mniej miejskiego bufetu.
3: Muzea w Warszawie.
1: A teraz zapraszam na kolejną część programu. Tam porozmawiamy o najnowszej wystawie Muzeum Warszawskiej Pragi, która nosi tytuł Praskie Wnętrza. Mowa o kamienicach. Nie wiem, czy wiecie, ale ponad 60% przedwojennych kamienic znajduje się właśnie na Pradze. I o tym będziemy mówić. O tym opowiada też wystawa, ale przede wszystkim opowiada o tych wszystkich pamiątkach, artefaktach przeszłości, które mówią o nas, a na pewno mówią dużo o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi. To są elementy drzwi, to jest żeliwna wanna, ale to są również wspomnienia mieszkańców, których można również wysłuchać. O tym, jak na przykład dzielili przestrzeń pięciopokojowego mieszkania z kilkoma rodzinami, jak jedno pomieszczenie bardzo często okazywało się jednocześnie kuchnią, łazienką, a nawet i zakładem krawieckim. Wiele takich ciekawostek zobaczycie i usłyszycie w Muzeum Warszawskiej Pragi od 17 września do 21 marca przyszłego roku. Ale żeby jeszcze bardziej podkręcić Wasz apetyt, zapraszam na kolejną część programu. Tam rozmowa z kuratorką wystawy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Teraz zaglądamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i będziemy mówić o najnowszej wystawie Praskie Wnętrza. Wystawa opowiada o kamienicach, przedwojennych praskich kamienicach i o tym, co znajdowało się w mieszkaniach, a właściwie co z niektórych mieszkań pozostało, bo to już jest ostatni dzwonek przed rewitalizacją. Aby uratować pamiątki po byłych mieszkańcach Pragi, to są na przykład stare dzwonki do drzwi, żeliwna wanna, bo i ona znalazła się na wystawie, ale więcej na ten temat podczas oprowadzania kuratorskiego zajrzymy na pierwszą część wystawy.
0: To są wszystko rzeczy, które są po prostu elementami wyposażenia wnętrz tych historycznych mieszkań w kamienicach przedwojennych, ale które niestety nie zyskały uznania współcześnie, ponieważ trafiły do kontenera na odpady budowlane w trakcie remontu. Idea tej wystawy jest

0: tym związana, że te stare obiekty no, nie są śmieciami, tylko są konkretnymi nośnikami pamięci, nośnikami wzornictwa, nośnikami dawnych technologii. No i po prostu je zabezpieczał, tak? Ratował je z tych kontenerów na odpady budowlane. Co my tu widzimy? Widzimy numerki do mieszkań, które tak naprawdę no, prezentują się w różnym tak stanie swojej destrukcji, ale też widzimy, że są bardzo wyraziste i nadal są bardzo wdzięczne. Widzimy klamki, klucze, okucia, tak? Okucia do klamek, do okien, zamek. To są wszystko rzeczy, które są nie do zniszczenia tak naprawdę, tak? To są rzeczy z metalu, więc można je ponownie używać. Proszę kręcić i są to dzwonki do drzwi. Dzwonki do drzwi i tu jest ich już późniejsza wersja. Kratka wentylacyjna, no i płytki ceramiczne, w dużej mierze też wyrzucane i zabezpieczane, tak jak widzicie. Są to i destrukty, i prawie że całe płytki. Więc też pokazujemy, są to płytki z sygnaturami dawnych producentów.
1: Mówiła kuratorka wystawy Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, a teraz zapraszam na krótką rozmowę o praskich kamienicach.
0: Punktem wyjścia był projekt rzemieślnicy, który prowadzę tutaj w muzeum od 2015 roku i miałam okazję zapoznać się z historią dwóch firm. To była wytwórnia szablonów papierowych deseń z ulicy Ząbkowskiej oraz wytwórnia posadzek drzewnych Bednarczyków z Kamionka, również z prawobrzeżnej Warszawy. I to są zbiory właśnie szablonów papierowych, takich służących do dekorowania ścian, do wykonywania takiej imitacji tapet na ścianach. Oraz druga wytwórnia produkowała tafle posadzkowe, czyli takie pojedyncze tafle, z których układano całe kompozycje bardzo ozdobnych podłóg drewnianych, najczęściej w mieszkaniach frontowych w kamienicach. Więc to był taki punkt wyjścia, też możliwość poznawania historii, rozmowy ze spadkobiercami, z kontynuatorami tych firm, a następnie, żeby zobaczyć, jak te obiekty sobie funkcjonują, udało się wejść i przeprowadzić badania w mieszkaniach, które się znajdują w przedwojennych kamienicach na Pradze, a należą najczęściej do zasobu komunalnego, dlatego że najwięcej faktycznie jeszcze ciągle tych przedwojennych, zabytkowych lub historycznych kamienic to jest zasób miejski. I typowano dla mnie do oglądania mieszkania właśnie z zachowanymi detalami. Na przykład w niektórych mieszkaniach ciągle były kuchnie węglowe, co mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że to były nawet mieszkania przy ulicy Targowej czy Wileńskiej, frontowe, tak, czyli przy głównych ulicach dzisiaj Warszawy. Oczywiście te kuchnie widać było, że są dawno nieużywane, ale jednak sam fakt, że przetrwały do naszych czasów, był dosyć zaskakujący. Stosunkowo dużo zachowało się drzwi, okuć, nawet elementów instalacji elektrycznej, które dzisiaj bardzo wracają i są poszukiwane. Właśnie takie retro, jakieś różne pokrętła. I miałam okazję też zobaczyć desenie malarskie zastosowane na ścianach i również te zdjęcia, które robiliśmy w trakcie wizyt w mieszkaniach. Można zobaczyć na wystawie.
1: Mam takie poczucie, że to jest ostatni dzwonek, kiedy Państwo mogliście jeszcze do tych mieszkań tak naprawdę wejść, no bo tak jak Pani wspomniała, one są w większości teraz rewitalizowane.
0: Tak, wiele mieszkań jest rewitalizowanych i też mieliśmy okazję oglądać te remonty. Byliśmy w budynku zabytkowym Wileńska 13. To jest też taka ciekawostka, że to jest budynek, który został chyba wpisany do rejestru już w latach 70., czyli naprawdę jakby docenienie jego zabytkowości dokonało się dosyć dawno. I tam faktycznie byliśmy świadkami renowacji, gdzie były odnawiane drzwi, bardzo ładnie to i starannie było remontowane, no ale większość mieszkań jeszcze czeka, większość tych kamienic jeszcze czeka na remont i faktycznie dosyć dobrze widoczne są no, chociażby przeróbki, adaptacje okresu PRL-u, kiedy mieszkania były dzielone na mniejsze, były zamurowywane drzwi, były dostosowywane do po prostu tego, żeby w jednym mieszkaniu żyło kilka rodzin. Więc myślę, że to jest taki moment, kiedy warto uczulać, bo niestety przy remontach, kiedy kamienice nie są w rejestrze zabytków, tak naprawdę nic nie obliguje inwestora, właściciela czy wykonawcę takiego remontu do zachowania historycznego detalu. A ponieważ bardzo często fasady są pozbawione ozdób, przyjazdy bramne również, to te detale zachowują się jako ostatnie w tych mieszkaniach, więc warto o nie dbać, bo to są te ostatnie elementy, które jeszcze coś nam mówią o historii budynku, o stylu, o jego oryginalności.
1: A co zobaczymy na wystawie, czego nie zobaczymy spacerując? spacerując po warszawskiej Pradze.
0: Czego nie zobaczymy spacerując, no przede wszystkim wchodzimy do tych mieszkań, bo Pragę oglądając z poziomu ulicy, no widzimy właśnie fasady, możemy tam zaglądać do okien, a tu widzimy, jednak mamy możliwość wejścia trochę do środka, no i mamy możliwość zapoznania się i z kulisami produkcji tych detali, ale też z ich zastosowaniem. Możemy na przykład stanąć sobie na taflach posadzkowych, takich ułożonych specjalnie do tego celu, no i zobaczyć, jak się po takich taflach chodzi. Mamy możliwość również wykonania sobie, będą goście nasi wizytujący, mieli możliwość wykonania sobie takiej pamiątki właśnie deseniu malarskiego i zebrania ze sobą na kartce papieru. Przygotowaliśmy stół interaktywny właśnie w tym celu. On będzie na różnych wydarzeniach udostępniany. No i myślę, że ten imponujący zbiór tafli posadzkowych, które są eksponowane niemalże jak obrazy w łazienkach tutaj u nas, ale to jest celowy zabieg, bo to są faktycznie takie małe dzieła sztuki.
1: Kamienica jako świadek historii. Jakie historie udało się Państwu wydobyć z tych mieszkań?
0: No są to historie mieszkańców, tego jak oni się zmagali z różnymi trudnościami, adaptując te mieszkania dla siebie, też współdzieląc je ze sobą. Różne historie związane z administrowaniem takimi mieszkaniami czy kamienicami, bo bardzo często jeszcze sami właściciele przedwojenni pełnili te funkcje. No i te wnioski są naprawdę takie, te obserwacje są bardzo trudne dzisiaj do przyjęcia, że w takich warunkach to faktycznie ludzie musieli żyć, ale pamiętajmy, że wtedy dach nad głową był bardzo cenny, tak? I to się liczyło, że po prostu jest ten kąt i można mieszkać, a trudno, że mieszka się w pięć rodzin w pięciopokojowym mieszkaniu i często bez łazienki, tak? Więc takich historii mamy sporo, można ich wysłuchać, chociażby dzięki archiwum historii mówionej.
1: Mam wrażenie, tak jak pani opowiadała, że tutaj pierwsze skrzypce grała przede wszystkim kreatywność mieszkańców, jeżeli chodzi o projektowanie tych mieszkań albo wydobycie kawałka dla siebie tej przestrzeni.
0: Już po wojnie to myślę, że tak, bo przed wojną myślę, że to były takie określone schematy, które spotkamy też w innych miastach, gdzie mamy duży zasób kamienic przedwojennych, że jeśli kamienica czynszowa, to skromniej wyposażana, ale bardzo trwale, bardzo solidne, bardzo trwałe materiały i często, no też dosyć ozdobnie, dosyć dekoracyjnie. Kamienice wielkomiejskie, jeszcze większy rozmach, już na klatce schodowej bardzo często mamy chociażby malowidła, właśnie sztukaterie, rozrzeźbione supraporty. No a po wojnie faktycznie ta kreatywność była bardzo ważna i też trochę takie lawirowanie pomiędzy przepisami kwaterunkowymi, próby wyłączenia danego mieszkania spod tego nakazu kwaterunkowego, gdzieś jakieś perturbacje pomiędzy mieszkaniami, ktoś komuś, prawda, zbudował kuchnię w przedpokoju, komuś to się nie podobało, ktoś sobie zbudował łazienkę w kuchni, komuś innemu to przeszkadzało, więc tak, bardzo dużo takich prób tutaj było.
1: Czy istnieje coś takiego jak typowe praskie mieszkanie?
0: Myślę, że istnieje coś takiego jak typowe piano nobile, czy typowe mieszkanie reprezentacyjne dla ogólnie przedwojennych kamienic i my możemy tu obserwować jakieś praskie odmiany, tak, praskie adaptacje. Tego, że właśnie chociażby patrząc na płytki ceramiczne, te wzory były raczej skromniejsze, nie były takie wielobarwne, tylko oktagonalne, dwukolorowe najczęściej, ale też ci inwestorzy dbali, żeby tam logo na przykład producenta płytek ceramicznych danych było widoczne, więc to też jest bardzo fajnie, się dzisiaj ogląda, że wchodzimy pod jakiś adres, na przykład Wileńska 13, mamy tam od razu na wejściu duże logo producenta Maryville, więc to jest tak, to jest myślę, że taki praski akcent, aczkolwiek bardzo myślę, że dla osób, które ogólnie lubią stare mieszkania, czy mają takie mieszkanie i podejmują się remontu, to czy będą to Łódź, Katowice, Berlin, Szczecin, to myślę, że dużo tych wspólnych wątków będzie, ale też dużo takich niuansów właśnie w samych ornamentach już na pewno będą różnice.
1: I gdyby mogła Pani zachęcić jednym zdaniem do tego, żeby tutaj przyjść i zobaczyć tę wystawę, to jakie byłoby to zdanie?
0: Przyjdź, zobacz, co chciałbyś mieć w swoim domu z mieszkania z przedwojennej kamienicy, bo jestem pewna, że każdy coś takiego tu znajdzie.
1: A wystawę możecie oglądać od 17 września do 21 marca przyszłego roku.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: A teraz zaglądamy do Łazienek Królewskich, a właściwie za kulisy powstania nowej ekranizacji Lalki. Przyjrzymy się pracy kostiumografów, a właściwie zrobił to Piotr Lędzion.
3: Ja jestem już w Łazienkach Królewskich, a ze mną jest Tomasz Osoliński, autor kostiumów, które na tej wystawie się znalazły. No właśnie, kostiumów, strojów historycznych, jak to nazwać?
4: Dzień dobry Państwu, współautor, ponieważ powinna tu jeszcze być z nami Katarzyna Lewińska, ponieważ to z nią razem przygotowaliśmy kostiumy do ekranizacji filmowej Lalki i tak naprawdę na dobrych kilka miesięcy w ubiegłym roku przenieśliśmy się z naszą pracą do XIX wieku.
3: Przestrzeń, w której znajdujemy się, też sprzyja oglądaniu tych strojów, bo to, co widzimy na ekranie, osoby, które widzimy w tych strojach, to są te przestrzenie, w których zorganizowano wystawę.
4: Dokładnie tak, pałac w łazienkach. Ta przestrzeń tutaj parku to była nasza scenografia filmowa. To tutaj nasi bohaterowie się przechadzają, rozmawiają, odbywają się bale i tym samym kostiumy powróciły na kilka miesięcy w miejsce, w którym były fotografowane i filmowane.
3: A co było najtrudniejsze w przygotowywaniu tych strojów? Bo czy to są w 100% zgodne z oryginalnymi strojami z epoki i koncepcje, czy jednak coś, co musiało wyglądać w obiektywie?
4: Powiem tak, kiedy zaczynaliśmy z Katarzyną Lewińską pracę nad tym projektem, bardzo mocno się przygotowywaliśmy do tego. Zrobiliśmy bardzo głęboki research, polegający na wejściu dokładnie w tą epokę, tak abyśmy się przenieśli do tamtych czasów i ubrali naszych bohaterów w taki sposób, jak oni mogliby się ubrać wówczas, te 120 parę lat temu. Rzecz, która nam bardzo pomogła, to pewna książka. Książka autorstwa pana Głodzińskiego. Książka wydana po rosyjsku, ponieważ wówczas byliśmy pod zaborami. Była to książka, taki rodzaj podręcznika do konstrukcji odzieżowej. I wszystkie, zwłaszcza kobiece stroje, które Państwo będziecie mogli oglądać na ekranie kinowym, zostały uszyte dokładnie w zgodzie z technologią szycia ubrań wówczas, w tej konkretnej dekadzie XIX wieku. I tym samym ta baza nasza pozwoliła nam odtworzyć proporcje sylwetek, tak aby nasze aktorki wyglądały dokładnie tak, jakby ubierały się w tym właśnie, że końcówce XIX wieku.
3: A jak wiele takich strojów przygotowaliście?
4: Bardzo dużo tych kostiumów. Przez cały film się przewija około 1800. Trzeba też zaznaczyć, że w zasadzie w większości są to wszystko kostiumy na pewno aktorskie, zaprojektowane przez Katarzynę przy moim współudziale, uszyte specjalnie na aktorów. To nie są rzeczy, które przyjechały z wypożyczalni, tylko każdy z aktorów został domierzony, ubrany w zgodzie z jego rolą.
3: Niemal 40 z tych kostiumów znajduje się teraz w łazienkach na tej specjalnej czasowej wystawie. Co będziemy mogli tutaj między innymi oglądać? Co jest takiego najciekawszego? Może jakaś perełka?
4: Na wystawie przede wszystkim pokazujemy kostiumy damskie, bo one uznaliśmy z Katarzyną jako kuratorzy są najciekawsze wizualnie. Są oczywiście też ubrania Stanisława Wokulskiego na przykład. Natomiast będziecie Państwo mogli z bliska sobie zobaczyć kostiumy. One będą również opisane kadrami z filmów, czyli momenty, kiedy ten kostium pojawia się na aktorce w danym ujęciu. Myślę, że przyjrzenie się temu z bliska mnie samego by bardzo ciekawiło, móc zobaczyć kostiumy filmowe z bliska, móc je obejść, pooglądać z każdej strony. Jako anegdotkę, jako ciekawostkę podam, że w jednym z kostiumów, który będzie się znajdował w oranżerii, w którym to Izabela Łęcka pojawia się na wyścigach konnych, jest użyty oryginalny kołnierzyk. Kołnierzyk, który powstał w czasach, kiedy Bolesław Prus pisał Lalkę. Udało nam się go znaleźć w antykwariacie i na przykład przemycić taki momencik, który jest oryginałem z epoki.
1: Mówił jeden z autorów strojów, Tomasz Osoliński, a wystawę Szyk i konwenanse, kostiumy z filmu Lalka, możecie oglądać do 13 grudnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
5: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, a będzie w nim dzisiaj kilka tematów. Będzie o postępach na linii Otwockiej, to inwestycja realizowana przez Polskie Linie Kolejowe. Będzie o inwestycjach realizowanych przez warszawskie metro. Będzie też o inwestycjach drogowych, a na koniec przypomnimy Wam o zbliżającym się dniu bez samochodu i będą też motozapowiedzi. Ale na początek o problemie, który chciałam dziś tylko zasygnalizować, a chodzi dokładnie o elektryczne hulajnogi. i o kierujących tymi pojazdami, którzy często zachowują się niestety bardzo nieodpowiedzialnie i łamią przepisy. Niebawem w jednym z magazynów przyjrzę się statystykom Straży Miejskiej, jeśli chodzi właśnie o ten problem, a dziś chciałam powiedzieć o tym, że na takie nieodpowiedzialne zachowania kierujących hulajnogami narzekają też kolejarze, bo to także coraz częściej problem na przejazdach kolejowych. Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Wypadki i kolizje.
6: Korzystając z takich urządzeń jak hulajnogi, na terenie kolejowym, na peronach, w tunelach jest całkowity zakaz jazdy na tych urządzeniach. Jest bardzo dużo podróżnych, którzy spieszą się do swoich pociągów, przechodzą z peronu na peron, korzystają z różnych przejść i dojść i taki zakaz obowiązuje. Druga kwestia, patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników tych pojazdów, to szczególnie chciałbym, żebyśmy uczulili opiekunów i rodziców osób, szczególnie młodocianych, korzystających z tych urządzeń, bowiem jest bardzo ważne przestrzeganie przepisów związanych z poruszaniem się hulajnogą i na terenie kolejowym, i na przejazdach kolejowo-drogowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że uczestnicy ruchu w postaci jazdy na hulajnodze nie wolno przejeżdżać przez przejazd na hulajnodze. Chyba że taki przejazd jest wyposażony w odrębną ścieżkę rowerową. Korzystając również z tego urządzenia, należy oczywiście pamiętać o kasku, który będzie chronić głowę użytkownika tego urządzenia. Jeżeli jest to przejazd kolejowo-drogowy wyposażony w urządzenia sterowania ruchem kolejowym, to należy pamiętać, że nie wolno wjeżdżać na taki przejazd, kiedy zapalone jest czerwone światło migające. Nie wolno objeżdżać urządzeń rogatkowych. Nie wolno również przejeżdżać pod tymi urządzeniami rogatkowymi. Statystyki 30 wypadków w okresie wakacyjnym od 1 lipca do ostatniego sierpnia, ściśle dotyczących hulajnog, 3 zdarzenia, 2 wypadki, 1 incydent. Przytoczę tu chociażby zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu o mało co nie wjechał pod pociąg. Szczęśliwie skończyło się tylko incydentem kolejowym, właśnie poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle. Czy chociażby tragiczny wypadek, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka. Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym należy zachować szczególną ostrożność i szczególnie wtedy, kiedy są to osoby młode poruszające się na takich pojazdach, jakimi są chociażby hulajnogi, bowiem starcie z pociągiem najczęściej niestety skończy się śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Masa tego pociągu w stosunku do naszego ciała na pewno nas pokona. Pamiętajmy, że droga hamowania to często kilkaset metrów, a reakcja pociągu na zatrzymanie to również 400, 500, 700 metrów, zanim masa tego pociągu wyhamuje. Uderzenie przez taki pociąg niestety kończy się tragicznie.
5: I pozostajemy przy kolei, ale teraz będzie o inwestycji realizowanej przez PKP PLK, a dokładnie o postępach prac na linii Otwockiej, o których rozmawiałam z Anną Znajewską-Pawluk z PKP PLK.
7: Prace nabrały naprawdę dużego rozmachu. Widać ich na całej linii kolejowej, aż od Anina do Otwocka. Wszędzie tam, gdzie zaplanowaliśmy budowę 20 nowych przejść pod torami, to te roboty trwają i widać już konstrukcję tych nowych przejść podziemnych. Wszędzie już też widać nowe konstrukcje peronów. Zapraszam między innymi do Miedzeszyna. Tam widać już nowy peron wyspowy, a na jego dwóch krańcach budujemy nowe przejścia podziemne. Przejścia podziemne budujemy w uzgodnieniu z samorządami, bo to samorządy nam podpowiedziały, pokazały, gdzie najczęściej użytkownicy dróg, użytkownicy, właściwie pasażerowie czy mieszkańcy przechodzą niestety nielegalnie przez tory, narażając swoje zdrowie i życie. tych miejscach właśnie zbudujemy dla mieszkańców linii Otwockiej nowe przejścia pod torami, ale oprócz tego zlikwidujemy 3 przejazdy, a w ich miejsce powstaną 3 nowe skrzyżowania bezkolizyjne, między innymi w Józefowie i w Aninie. I tam też prace się już rozpoczęły.
8: Co przede wszystkim zyskają pasażerowie?
7: Pasażerowie zyskają to, że my dobudujemy 2 dodatkowe tory, więc rozdzielimy ruch pociągów aglomeracyjnych od pociągów dalekobieżnych. Intercity będą miały swoje tory, a pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskich swoich. To oznacza, że tych pociągów podmiejskich, a ludzie tam dojeżdżają do pracy, do szkół, będzie więcej, będą mogły jeździć z większą częstotliwością. Pociągi Intercity, te jadące z Warszawy do Lublina, będą jeździły w skróconym czasie, bo podróż z Warszawy do Lublina ma wynosić około 90 minut.
8: A na razie pasażerowie muszą się jeszcze liczyć ze zmianą w organizacji ruchu.
7: Tak, od kwietnia zeszłego roku pociągi Intercity, które kursują z Warszawy do Lublina, jadą trasą okrężną, jadą przez Mińsk Mazowiecki po linii kolejowej numer 2. Natomiast jeżeli chodzi o kolej mazowiecką i szybką kolej miejską, te roboty prowadzimy przy ruchu, utrzymanym ruchu pociągów, ale po jednym torze, więc około 90 składów kolei mazowieckiej i szybkiej kolei miejskiej dojeżdża aż do Otwocka. Pozostałe jeżdżą w skróconej relacji do Warszawy-Wawer i dodatkowo wprowadzona jest komunikacja zastępcza.
8: To może jeszcze na koniec przypomnijmy, kiedy planowane jest zakończenie prac, no i jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty.
7: Planujemy zakończyć pracę w 2028 roku. Inwestycja kosztuje ponad 1 mld zł z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, a ważną informacją już również to, że po zakończeniu budowy przystąpimy do nasadzeń roślinności, na której zależało lokalnej społeczności. Wzdłuż linii Otwockiej będą posadzone rośliny.
5: Było o postępach na linii Otwockiej, to teraz warszawskie metro, bo tu też sporo się dzieje. Na finiszu jest już budowa 3 stacji linii M2 na Bemowie, o czym teraz Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego.
9: 3 stacje budowane na Bemowie oraz nowa stacja techniczno-postojowa MORE są na ostatnim etapie prac wykończeniowych. Kontrakt kończy się 9 listopada. Obecnie rozpoczęły się jazdy testowe pociągów. Trwają też odbiory obiektów na morach. Prowadzone są też prace na powierzchni, które są związane z przywracaniem do ruchu wcześniej wyłączonych terenów. I tak, w poprzedni weekend prowadzone było asfaltowanie jednej jezdni ulicy Kurczewskiej.

0: Mazurowa. Co istotne, to 26 września na docelowe miejsce wróci już pętla autobusowa Górczewska.
1: Co ważne, trwają też prace związane z realizacją kolejnych linii i obiektów metra.
0: Prowadzone jest postępowanie przetargowe. Obecnie trwa procedura odwoławcza w KIO, która ma na celu wyłonienie wykonawcy prac przedprojektowych dla przedłużenia linii M2 na Ursus, gdzie powstaną 3 stacje pasażerskie, a więc Ursus Północny, Posag Siedmiu Panien i Ursus Niedźwiadek.

w 2027 roku. Prace dla M4 są na etapie badań gruntów, a także korekty lokalizacji kilku stacji odcinka śródmiejskiego. Jest to wynikiem efektów prac z pierwszego etapu prac przedprojektowych, gdzie wykazano kolizję z infrastrukturą podziemną, głównie kolektorami MPWiK.

0: i właśnie jej przecięcia z linią M4. Czwarta linia jest najdłuższą projektowaną linią i przewiduje przebieg od Tarchomina do Wilanowa. Połączy się z innymi liniami metra, liniami kolejowymi. Będzie tworzyć ważne węzły przesiadkowe i prace przedprojektowe obejmujące całą tę linię zakończą się w 2027 roku.
1: To była Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego, a teraz zmieniamy temat.
2: Moto inwestycje.
1: Ta informacja może się przydać kierowcom podróżującym po Mazowszu. Zakończyły się wszystkie prace na ciągu głównym S7 między węzłami Płońsk Południe i Załuski. Ich zwieńczeniem jest uzyskane pozwolenie na użytkowanie, co umożliwiło wprowadzenie tam stałej organizacji ruchu.
3: Kierowcy mogą poruszać się po tym odcinku z dopuszczalną prędkością do 120 km na godzinę. Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy oddziału Warszawy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trwają jeszcze prace na węźle Przyborowice i MOP Poczernin. Na ostatniej z łącznic węzła Przyborowice prowadzone są jeszcze prace. Docelowo umożliwi ona wjazd na S7 w kierunku Warszawy. Na razie kierowcy mogą korzystać z objazdu przez sąsiedni węzeł Poczernin. Zamknięty jest jeszcze wjazd na drogę lokalną wzdłuż S7 po jej zachodniej stronie. Toczą się również prace brukarskie oraz nasadzenia zieleni na MOP Poczernin. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji trzech odcinków S7 Płońsk-Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 miliarda złotych, a kwota wydatków kwalifikowanych to blisko 1,5 miliarda złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to nieco ponad 1,2 miliardy złotych.
1: To była Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A teraz w magazynie przypomnienie o zbliżającym się dniu bez samochodu. Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
4: 22 września, dzień bez samochodu. W tym roku jest to wtorek. Tego dnia będzie można podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami, tramwajami, pociągami metra, pociągami szybkiej kolei miejskiej, wszystkimi pojazdami z logo warszawskiego transportu publicznego. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych, możliwe będzie kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich. Otwarte będą bramki metra, bezpłatnie będzie można także korzystać z parkingów P+R.
1: Dzień bez samochodu w Warszawie już 22 września. To na koniec mamy jeszcze
2: moto zapowiedzi.
1: W niedzielę 27 września od 11 w Skrzeszewie przy jednostce OSP akcja wykopki, czyli zakończenie sezonu Classic Cars Legionowo. Tego samego dnia od 10 do 18 w posiadłości Zbiroża odbędzie się Storm Motor Fest, finał sezonu motoryzacyjnego. Jak zachęcają organizatorzy, w jednym czasie i miejscu spotkają się tam pasjonaci całego przekroju motoryzacji. Od klasycznych i zabytkowych samochodów przez superkary, amerykańską motoryzację, aż po najnowsze samochody elektryczne i technologie związane z mikromobilnością. A 4 października od 10 do 14 w Neogarage kolejna edycja ogólnopolskiej giełdy modeli samochodów imienia Sławoja Gwiazdowskiego. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa. A w nim relacja z Pacific Car Sprint, ciekawego motoryzacyjnego wydarzenia, które odbyło się na autodromie Bemowo. W minioną niedzielę, 13 września, królowały tam auta amerykańskie i japońskie, a więcej o tym w mojej relacji i rozmowach z uczestnikami, a na początek z organizatorem tego wydarzenia. Zapraszam.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
5: Witam wszystkich słuchaczy, ja się nazywam Baranowski Sebastian i reprezentuję Automobil Klub Polski. Wydarzenie, na którym jesteśmy, nazywa się Pacific Car Sprint. Pacific Cars, ponieważ Ocean Pacyficzny to jest miejsce, które tak naprawdę graniczy Japonię oraz Amerykę, a to wydarzenie właśnie jest podyktowane motoryzacji amerykańskiej oraz japońskiej. W związku z tym na miejscu można oczywiście takie samochody spotkać, wszelkie, nowoczesne, klasyczne.
1: Pogodę widzę, zamówię. mówiłeś, zainteresowanie jest spore. To teraz jakie punkty programu? Co dzisiaj?
5: W programie są przede wszystkim przejazdy samochodów. Nazwa sprint, ponieważ tu jest super sprint, czyli te samochody jeżdżą po wyznaczonej trasie. Uwaga, z dwoma płytami poślizgowymi. Poza tym są też przejazdy offroadowe, więc mamy do dyspozycji dwa samochody, które są po bezdrożach w stanie naprawdę świetnie pojechać. Poza tym mamy bardzo fajną muzykę dzisiaj, o czym się zaraz wszyscy przekonają. Strefę bezpieczeństwa ruchu, także symulator dachowania i kursy z pierwszej pomocy, takie przypominające. Więc myślę, że na tak krótkie wydarzenie od 10 do 16 jest co robić.
1: To powiedz jeszcze koniecznie o tym, że ma ono też taki wymiar charytatywny, pomocowy.
5: Oczywiście, to jest najważniejsza rzecz całego programu, ponieważ poza tym, że ludzie mogą przyjść i doświadczyć motoryzacji, powiedzmy naocznie, to mogą wręcz namacalnie, bo umożliwiamy przejazdy samochodami, zarówno tymi offroadowymi, jak i po torze Super Sprint, w ramach za pomoc charytatywną na rzecz potrzebującej Malwinki Marszałek, która cierpi na zespół Reta, a jej rodzina też akurat jest ze świata motorsportowego i to nas wszystkich łączy.
1: Pogadajmy trochę o tobie, przypomnij, jak się u ciebie ta miłość do amerykańskich aut zaczęła i czym dzisiaj przyjechałeś?
5: Moja miłość do motoryzacji rozpoczęła się chyba jak zacząłem w ogóle mówić i chodzić, więc bardzo wcześnie. Miłość do motoryzacji nie tylko amerykańskiej, ale też japońskiej. Znajdą się też piękne samochody włoskie, brytyjskie. No motoryzacja jednak nie zna granic. A ja przyjechałem dzisiaj pięknym fioletowym Dodge'em Challengerem oraz Nissanem Glorią, jedynym w Polsce egzemplarzem, prawdziwym JDM-em z kierownicą z prawej strony.
1: No to powiedz trochę o tych autach. Najpierw to fioletowe cudo.
5: To jest samochód, którym jeszcze uwaga na co dzień, bo potrzebowałem rodzinnego samochodu i wbrew pozorom spełnia to oczekiwania. Jest bardzo dużym pięciomiejscowym samochodem z dużym obszernym bagażnikiem. Uwaga, ma instalację gazową i świetnie się sprawdza do jazdy na co dzień, bo jest po prostu ekonomiczny. Drugi samochód to jest Nissan Gloria. Tak jak wspomniałem, jedyny egzemplarz w Polsce. 3 litry turbo, napęd na tył. No, stan jest doskonały, a samochód jest z 97 roku, więc no, czuję się troszeczkę przy takim dziele sztuki jak mecenas.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. No i oczywiście teraz ruszam, żeby porozmawiać trochę z uczestnikami tego wydarzenia.
5: Dziękuję ci również.
1: No i mam jednego z uczestników dzisiejszego wydarzenia przy mikrofonie. Będziesz dzisiaj startował.
6: Cezary Puczołowski. Przyjechałem samochodem Dodge Ram 1500 z 2012 roku. Będziemy jeździli charytatywnie w strefie offroadu samochodami terenowymi po górkach, po terenie.
1: No powiedz trochę o tym aucie.
6: No auto jest przygotowane pod wyprawy. Jest troszeczkę podniesione. Jest to Dodge taki no właściwie 5.7 Hemi. Silnik, napęd na 4 koła. Przygotowany do dalekich podróży właśnie w terenie.
1: Dalekich podróży pewnie już trochę było. To opowiedz, gdzie już tym autem udało ci się pojechać i wrócić.
6: No dużo było opowiadać.
1: Mamy czas.
6: Z najdalszych póki co no to byliśmy na Krecie greckiej, byliśmy w Monako, byliśmy na Sardynii, na Korsyce. No właściwie całą Europę zjeździliśmy. Alpy przejechaliśmy nim. Także troszeczkę jeździliśmy.
1: Okej, powiedz jeszcze, czy trzeba cię było długo namawiać, żebyś wziął udział w charytatywnym starcie, czy od razu wiedziałeś, że wchodzisz w to?
6: Od razu wiedzieliśmy, że wchodzimy w to. Mamy te samochody, no staramy się nimi dzielić, jakby pokazywać innym. Nie jest to nasza jakaś tam perełka wychuchana, tylko staramy się pokazywać innym.

0: wolnościowej podczas Pacific Car Sprint.
1: No właśnie, stoimy obok takiej kolejeczki kierowców, którzy za chwilę będą wjeżdżali, a tutaj właśnie już zjeżdżają ci, co pokonali tę próbę. Opowiedz mi trochę, jakie zadanie przed startującymi i czym się muszą wykazać, jakie tu są wyzwania.
0: Przede wszystkim są to samochody, które na co dzień nie poruszają się sprawnościowo. Płyta sprawnościowa ustawiona jest dosyć specyficznie, technicznie. Mało tego, włączyliśmy do tego płytę poślizgową, w związku z tym nie jest tak łatwo utrzymać tor jazdy, nie jest tak łatwo utrzymać się w ogóle na torze. Jak widać, mamy troszkę obrocików, mamy trochę walki z przyczepnością. Dla nich jest to na pewno jakaś tam większa frajda, coś, czego nie mają na co dzień. No i oczywiście wszystko pokonywane jest na czas. Wybieramy najlepszych, sumujemy ich czasy i trzech najlepszych nagrodzimy.
1: Wy już próbę sprawnościową macie za sobą. Przedstawcie się, powiedzcie, jakim autem jechaliście.
2: Jestem Maksim, pilot tego zespołu i za mną jedzie Igor jako kierowca. W sumie jesteśmy tutaj pierwszy raz. Ja już dużo jeździłem na BMW jako taki też amatorski zawodnik, ale tutaj dzisiaj jestem pilotem i jadę ze swoim przyjacielem, który też tutaj pierwszy raz. No jest tak w sumie ciekawe i największa taka ciekawostka, co jest dzisiaj, to, że jeździmy po tych płytach, bo jak cały czas mamy zawody na BMW, to nigdy nie można wjeżdżać na te płyty, a dzisiaj mamy takie dziwne warunki, że trzeba wjeżdżać na te płyty. No i jest naprawdę ciekawe, bo tam jest tak ślisko, trzeba na to uważać.
1: Troszeczkę powiedz o tym aucie. Co to za samochód i czy jest trochę podrasowany?
2: Subaru BRZ. W sumie jest taka seryjna z modyfikacji. Tam jest jakiś short shifter, zawieszenie, sportowa kierownica i w sumie to tyle. To jest taki zwykły, codzienny samochód, który czasami jeździ na takie imprezy.
1: Kolejny uczestnik, który ma próbę sprawnościową za sobą.
3: Mam na imię Bartek. Przyjechałem Mazda MX-5, która jest przygotowana do jazdy torowej. No i przyjechałem pierwszy raz na BMW, zobaczyć, jak tutaj wygląda teren i zapoznać się z trasą. I przyjechać też na dobry cel, na cel charytatywny tego eventu, więc...
1: I jakie tu są pułapki?
3: Na pewno mokre kółko, które tutaj mamy i ta tafla z wodą. Szczególnie na takich oponach sportowych może być zdradliwa. Oprócz tego dobrze to komuwywać i jeździć spokojnie na początku i wyczuwać swoje auto przyczepność.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że z mikrofonem Meloradia tym razem wybrałam się na autodrom BMW, gdzie królują auta amerykańskie i japońskie, oczywiście mnóstwo Mustangów, mnóstwo innych pięknych i szybkich aut. Jedną z atrakcji tego wydarzenia jest wystawa aut amerykańskich i japońskich i jestem przy samochodzie, który wyróżnia się dzisiaj bardzo na tle innych aut. Jest ze mną jego właściciel i on najlepiej o nim opowie.
4: Dzień dobry, Janek Biskupski. Przyjechałem Fordem T z 1924 roku, więc ma 102 lata. Zapala na korbę bez żadnego problemu. Przyjechałem z Łazów, także 30 km bez żadnego problemu. Dopuszczony do ruchu na żółtych tablicach i no, jest ogromna przyjemność zjeżdżenia takim samochodem. Koła ma z drewnianymi szprychami. Dopiero dwa ostatnie roczniki miały szprychy metalowe. Te są takie koła jak od dorożki. Drewniane szprychy, metalowe obręcze. Opony takie trochę jak od roweru, ale za to bardzo duże. To są 30-calowe koła, także jest też sprawny w terenie. Był projektowany w czasach, kiedy utwardzonych dróg jeszcze nie było dużo i bardzo dobrze jeździ po polnych drogach, także też ma zawieszenie takie starodawne, troszeczkę jak od bryczek konnych, także ma duże wykrzyże, nie ma amortyzatorów, nie ma stabilizatorów, więc szybkości żadnej nie osiąga, ale za to bardzo wygodnie się nim jeździ.
1: Świetne lampy.
4: Tak, tak, lampy to już są nowe, bo to są lampy elektryczne. Pierwsze modele miały lampy karbidowe, także się nalewało wody, podpalało i tak jak w kopalniach dawniej. Samochód prowadzi się zupełnie inaczej. Ma trzy pedały, ale te trzy pedały mają zupełnie inne funkcje. Lewy pedał to zasprzęgla pierwszy bieg, jak się go wciśnie, a drugi bieg, jak się go puści. Środkowy pedał to wsteczny bieg, a prawy pedał to hamulec. Także zupełnie odwrotnie niż w zwykłym samochodzie, także trzeba się dobrze przyzwyczaić i być skupionym podczas jazdy. Gaz jest w manetce koło kierownicy, z drugiej strony jest wyprzedzenie zapłonu, które też się podczas jazdy reguluje ręcznie. Ale jak się do tego przyzwyczaić, to tak naprawdę łatwo się nim jeździ, tylko no, trzeba wszystkiego się nauczyć od nowa.
1: A deska rozdzielcza też zupełnie inny klimat.
4: No tak, tak, tak. Tu nie było żadnego wskaźnika poza amperomierzem. Ten amperomierz zwykle pokazuje, jak słabo ładuje prądnica, także ja na przykład jeżdżę nim bez świateł, bo się wtedy rozładowuje, nie ma prędkościomierza, także pytają mnie o przebieg, nie mam pojęcia, nie ma żadnego sposobu zliczenia tego.
0: Powiedz, jak upolowałeś to cudo?
4: No to na internecie wypłynęło, że jest Forte na sprzedaż na Chodzie. Na początku nie chciałem uwierzyć, ale pojechałem w jedno, drugie miejsce. Okazuje się, że jest ich kilka. W Stanach jest całkiem dużo jeszcze na sprzedaż. W Europie też jest całkiem dobry rynek, także jest ich więcej niż myślałem. I jak się okazało, że można takie auto mieć na Chodzie, to od razu wiedziałem, że chcę kupić.
0: To jeszcze chciałabym usłyszeć, jak on gada.
4: Dobrze, to najpierw trąbka. Żeby go zapalić, to musimy najpierw mu odkręcić paliwo, bo jest zakręcane, bo z niego trochę kapie. Teraz jest ciepły, więc bez ssania powinien zapalić. Tak. Wyprzedzenie zapłonu na zero, gazu trochę, prąd i idziemy do korby.
0: Powiem ci, piękny dźwięk. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
0: Stoję właśnie przy jednym z ciekawszych aut dzisiaj na tej wystawie, na tej imprezie. Jest ze mną jego właściciel.
5: Cześć, bardzo mi miło. Jestem Adrian. Stoimy obok Dodge'a Chargera z 1970. Jest tutaj pod maską silnik 440, który nie ma za wiele wspólnego z oryginalnym stokowym silnikiem 440. Nie zobaczymy tutaj gaźnika. Mamy też kute tłoki, kute korbowody, więc osprzęt też jest zmieniony. Nie jestem w stanie powiedzieć najważniejszego, czyli z iloma tutaj końmi mamy do czynienia. Byłoby to 375, gdyby był stokowy, a nie jest, więc mamy zakład tutaj z mechanikiem, jak wreszcie schamujemy na hamowni auto, ile to będzie. Natomiast spodziewam się, że to będą liczby 400 coś, 500 coś, to raczej małe prawdopodobieństwo. Natomiast powyżej 400 powinien tych koni mieć. I co? Skrzynia biegów. Nie ma tutaj oryginalnej 727 Torque Fleet trzybiegowej. Była na początku i też nią jeździłem, więc mam porównanie. I doradziłbym absolutnie każdemu fanowi, komuś, kto wykonuje renowację auta, żeby zrobił sobie już moda, wydał troszkę więcej na to, żeby zrobić moda skrzyni. I tutaj akurat wrzuciłem skrzynię najbardziej chyba znaną na świecie, czyli ZF8 HP, 8-biegowa skrzynia. Skrzynia montowana w wielu autach, nawet w Rolls-Royce Droptailu, w Chryslerach, w BMW-ach, nowych, świeżych autach, więc bardzo sprawdzona konstrukcja. No i za pomocą różnych adapterów, no i oczywiście za pomocą wielkiej wiedzy faceta, u którego robiłem to auto, udało się sprawić, że ta skrzynia jest połączona z tym silnikiem w tym starym aucie. Więc uczucie prowadzenia jest zupełnie w ogóle inne teraz. Jest naprawdę coś wspaniałego, niepodrabialnego absolutnie.
0: To jeszcze powiedz mi, co wiesz o historii tego samochodu i jak się stałeś jego posiadaczem?
5: To tak, jeżeli chodzi o historię tego auta, ona zaczęła się 4 lata temu dla mnie, gdzie kupiłem to auto od poprzedniego właściciela w Polsce już, który miał plan na to, żeby zrobić z tego auta dragstera, czyli właśnie dlatego ta skrzynia biegów poprzednia była zrobiona tak sekwencyjnie, dlatego był taki twardy zawias i kilka innych rzeczy, natomiast plany się pozmieniały, ja stałem się właścicielem, koncepcja się zmieniła i później rozpocząłem moją przygodę właśnie z renowacją, bo kupiłem to auto absolutnie w takim stanie, gdzie była wymagana blacharka, lakier, wnętrze akurat było to dobrze, to całe szczęście, natomiast sporo decyzji było jeszcze takich dla mnie do gdzieś tam podjęcia. No i teraz właśnie po tych wszystkich latach udało się przyjechać tak naprawdę na drugi w życiu tego auta za mojej kadencji zlot, także bardzo mi miło, że tutaj jestem.
0: No i życzę ci dzisiaj tutaj dobrej zabawy. Auto jest rewelacyjne, pięknie się prezentuje. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: I tak w bardzo dużym skrócie było na autodromie Bemowo, gdzie w minioną niedzielę królowały auta amerykańskie i japońskie. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni, jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tabi Romeo gra.

Daigo, Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No, różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać, jestem przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. A ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Crystal.

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sample? Reasons, Eli Oaks w Meloradiu Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastons takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
12: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brikomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: A rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
16: Stokrotka.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Mamy niskie ceny.
0: co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
21: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
22: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
25: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
26: Orły oszczędzania tankują więcej, za mniej.
27: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
28: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
29: Po reklamie.
30: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam morze.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie. Tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie, no i imprezowicze. Dzisiaj dobre melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11 zagrany w Melo.
1: A już o 11 zagramy
0: Fate, Alan Walker.
1: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby

0: Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
18: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego Melo. W Melo Radio będzie Skytek, będzie Armin Van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego Melo na player meloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

0: Benjamin Rantakokko, tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyślał się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to...

0: Stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
6: Stokrotka.
7: O! Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: momencie.
1: Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie. Poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran, no będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears z numerem Scream and Shout w Melo Weekendzie, Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo. Meloradio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki. Ja puszczam.
1: A już o 12 zagramy.
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
3: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocje. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
26: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
29: Mama!
30: Cześć, kochanie.
29: Co chcecie na obiad?
31: Demoulas pire!
32: Pierogi z serem!
33: Makaron carbonara!
34: Fasolka po bretońsku.
29: Kochani, to nie jest restauracja.
34: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
29: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
35: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
36: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
37: Siemanko, dzień dobry, hej, już 12, inni gadają, a my gramy. Marlon Hofstadt, South Star i numer zatytułowany I Like. Opoka, cześć.

Fast Boy Music Sounds w Melo Radio weekendowym Melo. Kiedyś można by parę stówek przeznaczyć na kilka nowych, ciekawych płyt. Dzisiaj wszystko w streamingu, więc może bardziej na pakiet jakiś premium można by sobie kilka stówek przeznaczyć. Albo na przykład kupić za to bilet na koncert swojego ulubionego artysty. Pewnie każdy z was takiego ma. No właśnie, ale jeśli w portfelu, na koncie tych paru stówek brakuje, to wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was w Melo Radio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl. W poniedziałek kolejna runda naszej zabawy, a to Martin Garrix. Już słyszycie jeden z najdzikszych numerów tego artysty, Animals. Róbcie głośno.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasha, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.
1: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk?
19: Pewnie drogi.
20: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
25: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
26: Marian, a po całym tygodniu pracy?
27: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
28: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
29: O reklamie. Melo Radio Warszawa.
30: Say low.

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to tam-tam-da-da-da podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

0: Take It Slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już od 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.
1: Reklama.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
14: Jak sobota to?
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
23: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo Set Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotrego Poka. Siemanko. No to ślemy do was najgorętszą muzykę tego popołudnia.

0: Bledka tańcz, to jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór, a patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno, tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00, bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów. Paquito, Moving on Stereo.

0: pięknie powiedziane, im mocniej kochasz, tym mocniej upadasz. World Away, Griffin w Melo Radio. Tak romantycznie, w tak energicznej i imprezowej piosence, kto by pomyślał. Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomo.

0: Reklama.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy Twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
14: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
19: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
18: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
21: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
23: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
22: Spotkajmy się w Biedrze.
24: O,

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno oddziałająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: każdy twój ruch. Modelki wodarskie kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self Aware Lumix. Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was z tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o 2.
2: Reklama. Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
7: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Co robimy w sobotę, 19 września?
18: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
17: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
18: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
17: A w niedzielę?
18: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
17: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
19: Otwórz okno. Zamknij drzwi.
16: Odkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
19: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
20: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
19: No dobrze, a taki fajny prezent...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
20: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
23: A w Bykomanie sprawdzałeś?
22: No nie, ale...
23: Ale co?
22: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
23: A to zobacz ten.
22: No rzeczywiście.
24: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
25: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
0: Siemanko, jest 14, tu weekendowe Melo Self Aware Lumis już teraz na antenie. Opoka, razem z wami.

Ależ to jest numer What If Neptunika w Melo Weekendzie Melo Radia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji święta niepodległości dwa dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto

0: Moza Energy w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, słyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.
1: Reklama. Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Ja tam zawsze śpię na boku.
6: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
5: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
7: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
8: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
5: Na boku, w Teatrze Kamienica.
6: Premiera już 15 września.
7: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki. Lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
17: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: oszczędzania tankują więcej za mniej.
18: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
19: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Tiga, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
24: Po reklamie.

Gorąca Diana Hauskat w Melo Radiu ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na player meloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: otworzyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Migdała mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Trouble CM Brother w Melu Radio to jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy
1: Sorry Puppy.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo do samego wieczoru.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
12: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
19: Zabrali nam lato grzbana.
18: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era! Zapraszam od 10 do Melo.

To już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic i Becky G na początek, Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogważymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko, a szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

On Tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami, no ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę też Tatu i Laureen, to już za moment zostańcie z nami.

sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: promocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
7: to you. Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: W Media Expert.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Ja tam zawsze śpię na boku.
2: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
1: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
3: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
4: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
1: Na boku, w Teatrze Kamienica.
2: Premiera już 15 września.
3: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
5: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy. Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
6: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
7: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
11: Idę.

w tytułu Play the Leaf. Tak podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowały faceci. No widzicie nerwusy? Nie, żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie i teraz trzeba będzie mówić jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Kungs i Teofil z London punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już po nas.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
10: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: No, aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Thomas Gray w Meloradiu na kwadrans po 16. Miało być wesele, są kajdanki. Taka sytuacja na Opolszczyźnie. Policja tam ostatnio dzień przed weselem zatrzymała ziomka, który był poszukiwany dwoma listami gończymy i ukrywał się też kilka lat.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fast Boy w Melo. Tak, podkręcamy tempo, to 27 minut po 16. Kasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre melo. No to bardzo mnie to cieszy, za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy Twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

To bryska w Meloradiu, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimcirimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić.

0: że ja nie będę kończył. W sumie już za późno, ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? Ludacris, Ludacris, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
24: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
25: Po reklamie.
26: Meloradio Warszawa na 94 FM.
27: 321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Axwell i Bon na antenie Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko, Sandra.
1: Witam, halo.
0: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
1: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
0: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
1: Aktualnie to panele.
0: A no właśnie. Chłopak remontuje, słuchajcie, panowie. Bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie. Co ty na to?
1: Okej.
0: Tak, nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jak byś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
1: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
0: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
1: Co? Kwiaty, nie? Na
0: kwiaty?
1: Pewno kwiaty.
0: Aha.
1: Zaprosić do restauracji.
0: Aha, a co do jedzenia?
1: No to co dziewczyna wybierze, nie?
0: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
1: Jakiś makaron może.
0: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
1: Tak.
0: Dobra, Sandra, mamy to w takim razie. Ja mam zaplanowaną idealną randkę, ty masz skiety od Meloradia. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Pozdrawiam Rafała.
0: No to pozdrawiamy.
1: Który walczy.
0: No?
1: Który walczy w mieszkaniu naszym.
0: O właśnie, a jak wiemy, z remontami zawsze trudna sprawa, więc dużo wytrwałości też dla chłopa. Niech ma.
2: Podejmij wyzwanie.

0: ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
7: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Ja tam zawsze śpię na boku.
21: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
20: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
22: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
23: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
20: Na boku, w Teatrze Kamienica.
21: Premiera już 15 września.
0: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz D77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium D77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa. Warszawa, ulica Modlińska, 206.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
25: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
24: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
26: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Cream. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
24: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie.
26: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

to Pakito w Mel Radio, a my oficjalnie mamy nowe małżeństwo w polskim show biznesie, bo Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak. No i przeglądam, słuchajcie, zdjęcia z tego ślubu w internetach. No i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors Zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: RMFF Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Na tą petarteń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: Autopromocja. Ogłoszenie płatne.
1: Jesteśmy na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie dzisiaj odbywa się Festiwal Polskiej Żywności. Kupuj świadomie. Od samego rana chodzimy między stoiskami i aż ślinka cieknie. Polskie miody, sery, pieczywa, pycha. Jest ze mną pan Witold Wierzbliński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. No właśnie, co właściwie oznacza kupować świadomie?
2: Kupować świadomie to na chwilę chociaż pochylić się nad produktem, spojrzeć na jego etykietę, rzut oka na skład. Kolejność składu nie jest przypadkowa, więc te główne produkty składowe widzimy na samym początku i to co świadome kupowanie właśnie, że wiemy co kupujemy, wiemy co jemy.
1: Jak rozpoznać produkt rzeczywiście pochodzący z Polski?
2: Najczęściej jest to oznaczenie produkt polski, jest to jedno z najbardziej rozpoznawanych oznaczeń i mam wtedy pewność, że to jest produkt polski.
1: Wydarzenie odbywa się 19 i 20 września na PGE Narodowym od samego rana. Przyjdźcie i sprawdźcie nasze polskie smakołyki. www.kupujświadomie.gov.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: 5931.
17: Jak liczyć na szczęście w lotto?
16: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
19: Zabrali nam lato już pana.
18: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Za chwilę też m.in. Euphoria.

Martin Garrix, Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Mel Radio na Ed Sheeran ostatnio, no niezbyt dobrą pasę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

0: Take It Slow, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, ja czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znacie, Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Tiga. Ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawi, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. No, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo biodarkami, na przykład gdzieś w domu. Łomen, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19 oj się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie. Zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
11: Ja tam zawsze śpię na boku.
12: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
11: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
13: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
14: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
11: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
13: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
15: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19. Konrad Traczyk, witajcie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto.

przecież taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy goldena.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca. Ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio. Ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

tak, podkręcamy tempo w Meloradio Worldway. U nas 25 minut po 19, a u was dzisiaj Melo, czy może jednak robota, albo zupełnie inne plany? Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
9: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotavłochy.pl.

To za Accuracy Dynamite. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Melo Radia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Inowrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy i w łóżku, i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20:00 zagramy
0: The Best of Tomorrow, Lanta, ja wracam jutro, hej!
2: I have a dream. One day, this nation will

0: Reklama. Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Warszawo, używaj! Uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
10: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: O reklamie. Autopromocja.
9: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
10: Praca, szkoła, korki.
9: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
10: Od rana dużo pozytywnej energii.
11: I jeszcze fajniejszą muzę.
10: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
10: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
10: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
11: Marcin Sikora.
10: I codziennie zrobimy Ci kawę.

0: Reklama. Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
0: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
2: Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

wysłać do SkyTech. Naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy Odmob i Fast Boys numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej.

słuchacie This is SkyTech. Progresywne brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie, this is Skytek. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, what you gonna do? Tuż przedtem Arno Kosi, Norman Doré z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sevek z numerem I'm Alive. Dajcie głośniej.

0: Gwiazdek Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe Dobre Melo.

0: to promocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsuwam, po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.